że osiedluwe na rejonie. Ziomek dzwonił, mówił, że się chwilę spóźni, bo mu siedzą kywru na ogonie. Myślę, że ma chyba paranoję, ale chunycy każdy tutaj dźwiga swoje. Od rozkminy się prostują zwoje. Daj mi złapać jakąś szybką truję. Prucha popiół mi ubrudził zgoje. Rapowałem to jak byłem gnojem, jak latałem po przycięte sztuki. Ty nie breś dolmi nic o robocie, jeśli w ogóle nie wiesz nic na temat sztuki.

czy nie? No, no, za godzinę wróć.

Czapla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: się te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Rzuca spod kaptura uśmiech i rzecze mu nie, ale kim ty w ogóle jesteś? Nie znam cię. Nie znam cię. A ty mnie.

zmieniać się nic. Ja dalej chcę żyć. Ja dalej chcę z tobą zmieniać się nic. Zawsze jest dobrze, gdy muszę.

Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście.

Na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

molestował nam kolegę. Rocznik 8-7, całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się k***a uszczupliło o dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek.

0: coś.
1: W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie o to

Czuję mendik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: na cykaczach, to ja też.
1: Czemu nie?
0: Weź tu sprzedaj instrumental, kiedy ludzi chwyta tekst. Muzę czujesz, a nie robisz, tu nie o cyferki chodzi. Jak myślisz, że dogodzisz, na pewno nie dochodzisz. Ups.

moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą

0: Jo.
1: Siema, siema mordo. No, no, dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, trzasnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

0: 101 FM.
1: Tak już przemykam dobre parę lat, a żeby mnie ktoś chociaż kurwa opluł. Za nic nie liczy się już ze mną świat. Może to ja mam się z nim liczyć w końcu. Ludzie w

0: Jak kierujesz autem?
1: Nie pisz SMS-ów.
0: Jak kierujesz autem?
1: Nie pisz SMS-ów.
0: Jak kierujesz autem?
1: Nie pisz SMS-ów.
0: Jak kierujesz autem?
1: Nie pisz.

JWP.

echa głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie, zaciskają gardło, moje piersi krzyk, a moje ciało drętwieje jak stygnący beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory.

Na blacie w kuchni seks, ale jemy w łóżku. Balkon, gdzie zimno jest, zaciągam się miłością. Jeszcze będzie chleb z tych malutkich okruszków.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

0: Radio Campus. Studia ze studia.
1: Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego we Warszawie zebrali dane na temat pomiarów stanu Wisły z ponad 82 tysięcy dni pomiarów. Dzięki temu stworzyli taką unikalną na skalę światową tak naprawdę bazę danych na temat Wielkiej Rzeki, która ma swoje źródło już w 1799 roku, ponieważ właśnie od wtedy codziennie wyznaczono w Warszawie poziom wody w Wiśle aż po dzisiaj i te pozyskane dane od zawsze szczegółowo archiwizowano. Teraz naukowcy wzięli wszystkie te dokumenty i je spróbowali ze sobą porównać, co nie było łatwym zadaniem, ponieważ od tych ponad 200 lat w Warszawie stosowano aż 5 różnych metod pomiaru tej wody. One zmieniały się zarówno pod względem tego, gdzie był ten punkt zerowy, jak i pod względem samych jednostek miary. Nie zawsze to były centymetry i metry, więc te dane trzeba było sprowadzić do wspólnego mianownika. I teraz dzięki temu mamy wykres tego poziomu wody w Wiśle od 1799 roku aż po dziś. Widać spadki w ostatnich 30 latach około wyraźne, a tak naprawdę te spadki można powiedzieć, że zaczęły się gdzieś mniej więcej od 1940-1950, tak bym analizował ten wykres, który mam teraz przed oczami, ale naukowcy podkreślają też, że sam stan poziomu wody nie jest jednoznaczny z tym, ile tej wody rzeczywiście w korycie płynęło, ponieważ to jest przepływ wody i jest to zupełnie inną miarą, więc wykres, mimo że ma spadki w ostatnich dziesięcioleciach, no to nie jest równoznaczny z tym, że rzeczywiście tej wody jest mniej, jeżeli chodzi o sam przepływ wody w korycie Wisły. Jeśli chcecie zobaczyć ten wykres, który ja teraz mam przed oczami, to najłatwiej zrobić to wchodząc na stronę naukawpolsce.pl. Tam właśnie ten wykres stworzony przez naukowców, ale także na przykład rysunek, który pokazuje najstarszy poziom pomiaru stanu wody w Wiśle właśnie z 1799 roku i później zdjęcia kolejnych metod pomiaru tej wody, tak więc także archiwalne, historyczne zdjęcia można zobaczyć. To wszystko na naukawpolsce.pl. W międzyczasie przychodzę do Was z nowością naukową, jeśli chodzi o przegląd badań o zwierzętach, ponieważ właśnie taki ukazał się pod koniec września w Nature Reviews Biodiversity, gdzie badacze przeanalizowali setki dotychczasowych prac naukowych o tym, w jaki sposób różne zwierzęta wykorzystują do swoich celów owady. I tak, na przykład mrówki potrafią być apteczką pierwszej pomocy, bo na przykład naukowcy zaobserwowali niedawno, jak szympansy chwytają określone gatunki insektów, czy to mrówki, czy także latające owady, miażdżą je, a następnie przykładają bezpośrednio do otwartych ran własnych lub swoich bliskich, więc znają ich kojące właściwości. Ponad 200 gatunków ptaków stosuje za to zabieg higieniczny zwany mrówkowaniem, czyli chwytają one w dziób mrówki i intensywnie nacierają nimi swoje pióra, uwalniając w ten sposób kwas mrówkowy, który działa jak pestycyd i skutecznie zabija roztocza, pszczoły i inne pasożyty. Także chociażby leniwce hodują w swoim futrze specyficzne gatunki ciem, z którymi żyją w pełnej symbiozie i kiedy te insekty umierają, dostarczają cennych związków azotu nawożących rosnące na ich futrze glony. Jeszcze inne ptaki, jak czaple zielone na przykład, potrafią łapać owady nie po to, by je zjeść, ale po to, by zrzucić je na taflę wody i ten ruch wody powoduje, że ryby się tym zaciekawiają i same podpływają pod dziób polującego na nie ptaka i w taki właśnie sposób różne gatunki wykorzystują owady, lecz z tych badań, niestety, jak z wielu badań o zwierzętach, czy generalnie o środowisku naturalnym, płynie także smutny wniosek, ponieważ badacze przypominają i podkreślają, że owady znikają z ziemi w zatrważającym tempie. Według szacunków to jest około 1 do nawet 2% rocznie, więc kiedy sumujemy to w skali kilkudziesięciu lat, to mówimy o potężnej zmianie dla całych ekosystemów. Więc to owada, ta ochrona owadów powinna być najważniejszym priorytetem dla każdego, kto chce zadbać o środowisko i o przyszłość, ponieważ to nie tylko puste żołądki ptaków, nietoperzy czy niezapylone kwiaty. To można robić w miarę sztucznie, już próbujemy to robić. To jest także utrata darmowych lekarstw czy schronień dla innych zwierząt, czy naturalnych mechanizmów obronnych, także większych niż te insekty zwierząt. Jeśli chcecie przeczytać więcej na ten temat, to wejdźcie na stronę nationalgeographic.pl.
0: Studia ze studia.
1: Jeśli regularnie odkładacie obowiązki na ostatnią chwilę lub znacie osoby, które tak robią, no to dzisiejszy temat będzie Wam bliski, bo będziemy mówić o naukowym spojrzeniu na prokrastynację, czyli właśnie odkładanie rzeczy na później, jej przyczynach i skutkach, a o tym wszystkim będziemy mówić z Magdaleną Pietruch z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Cześć.
2: Cześć.
1: Słuchaj, niektórzy widząc taką prokrastynującą osobę, to oni wiedzą już od razu, z czego to wynika. Mówią, że to lenistwo i tyle. Czy może oni mają rację i po prostu to jest wyjaśnienie tematu?
2: Lenistwo to taki bardzo oceniający sposób nazwania tego. Stanowi to pewną ocenę moralną tego zachowania. My chcemy z tym problemem pomagać. Wiemy, że on ma złożone podłoże w regulacji emocji, w przekonaniach, w zachowaniu, które się utrwaliło przez całe życie, i wiemy, że żeby z tym problemem pomóc, należy podejść do niego na poważnie i taki właśnie sposób nazywania go lenistwem często po prostu jest kontrproduktywny, bo budzi tylko wstyd i nie pozwala się zmienić. Natomiast wiemy z naszych badań, że są sposoby, które pomagają zmienić to zachowanie. Osoby, które prokrastynują, bardzo tej zmiany też chcą, dlatego że prowadzi ona w ich życiu do wielu negatywnych konsekwencji. Zarówno takich w świecie zewnętrznym, na przykład to, że spóźniają się z niektórymi zadaniami, osiągają niższe wyniki w nauce, w pracy, ale też ma to konsekwencje dla nich psychologiczne, to znaczy stres nasilony, czasami się to przeradza w objawy depresji, lęku. No i stanowi to poważny problem, z którym naprawdę wiele osób szuka pomocy.
1: Mhm. A to jeżeli to ma takie negatywne skutki i rozumiem, że te osoby to widzą, no bo widzą, że się spóźniły, widzą, że coś innego złego się stało przez to, że ułożyli wszystko na ostatnią chwilę, to czemu to się powtarza? Czemu tego nie zmienić po prostu tym, żeby usiąść wcześniej?
2: Tak, to jest pytanie, które sobie zadawaliśmy przez cały nasz projekt badawczy. Jak można sprawić, żeby pomóc osobom usiąść wcześniej, wtedy, kiedy wciąż mogą zrobić coś bez stresu? I myślę, że wiele osób, które zmaga się z prokrastynacją, tak naprawdę ma tak, że ten problem dotyczył ich przez całe życie albo przez większość życia, od czasu tam szkoły czy może początku studiów, kiedy zadania się stały poważne. I te osoby często już szukały rad na ten temat, wiele słyszały, te rady po prostu nie działały. I prawdopodobnie było tak dlatego, że myślały o swoim problemie z odkładaniem na później jako problemie z zarządzaniem czasem, a często to jest coś innego, to jest raczej problem z regulacją emocji, czy może raczej prokrastynacja jest sposobem na regulowanie swoich emocji w taki sposób, który nie do końca pozwala nam realizować zadania tak, jakbyśmy je chcieli, czyli jest po prostu dla nas nieadaptacyjny.
1: To wydaje mi się, że też może często się łączyć z jakimiś zaburzeniami jak ADHD, no, albo coś w tym stylu, plus że na przykład koniecznością czy taką chęcią pracy pod presją, że dopóki nie ma presji, to nie ma żadnej motywacji. Presja staje się jedyną motywacją do zrobienia rzeczy.
2: Tak, zarówno z ADHD prokrastynacja może się łączyć, może być objawem ADHD, może z nim właśnie współwystępować. I takie osoby też brały udział w naszych badaniach. I rzeczywiście one często też wspominały o tym, że ta presja jest dla nich motywująca. Wtedy czują, że to jest ten ostatni moment. A tak naprawdę to jest pewien schemat zachowania, którego nauczyły się w toku swojego życia. Bo ten mechanizm prokrastynacji jest tak naprawdę bardzo prosty. My unikamy tego, co jest dla nas nieprzyjemne. To jest naturalny mechanizm, który kieruje zachowaniem człowieka, że staramy się unikać tego, co jest wymagające, nudne, trudne, czego efektów nie widzimy od razu. Czyli unikamy wszystkiego tego, co nam pogarsza humor, a unikając, staramy się ten humor sobie poprawić, zajmując się czymś, co jest może nieważne albo mniej ważne, a za to jest dużo przyjemniejsze. Natychmiastowo nagradzające często. Mhm. I wtedy my czujemy się lepiej, kiedy sobie na moment tych nieprzyjemnych rzeczy unikniemy. I to nagradza nasze zachowanie polegające na unikaniu ważnych spraw. Sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni powtarzać je w przyszłości. I mimo tego, że doświadczamy negatywnych konsekwencji z tego związanymi, to wyuczone zachowanie polegające na odkładaniu na później krótkoterminowej poprawie nastroju, nagradzaniu tego zachowania i robieniu tego w kółko, aż właśnie tego czasu zabraknie do tego momentu, że już jedyne, co nas motywuje, to uniknięcie kary, uniknięcie tych negatywnych konsekwencji, będzie się to po prostu stawało naszym schematem. Mhm.
1: No, to jest najgorsze w tym jest jeszcze, teraz mówię z perspektywy osoby właśnie prokrastynującej, to ja podnoszę rękę, że od 24 lat mojego życia to zawsze działa. Jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło na przykład oddać rzeczywiście spóźnionej pracy i dostać jedynkę, tylko no nawet pracę magisterską napisałem w ostatni tydzień. Po prostu do niej przysiadłem i w tydzień to klepnąłem, gdy inni mówili, że pracowali 2 miesiące i ta praca magisterska wcale nie była gorsza. Po prostu ona była zrobiona w mega pośpiechu przez ten tydzień pod mega presją, ale wtedy zrobiłem tak, że po prostu nic mnie nie rozpraszało. Tylko to.
2: Tak, i dopóki to, tych negatywnych konsekwencji nie ma, to właśnie uczymy się, że to jest coś, co działa. My zrealizowaliśmy swój cel, czyli po prostu unikaliśmy tego, czego nie chcemy robić najdłużej, jak się dało. No a potem i tak wszystko się udało. To jest często to, co się działo w życiu osób, które mają problem z prokrastynacją przez długi, długi czas, może w czasach szkolnych, kiedy jeszcze nie było tak trudno, ale często na którymś etapie staje się tak, że to już nie wystarcza. Mhm. I wtedy tym osobom bardzo ciężko z tego schematu wyjść tak naprawdę.
1: Powiedzieliśmy o tym, z czego to wynika, a wasze badania skupiały się także na tym, w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami, co je może rzeczywiście zmotywować do tego, aby może zrobić te obowiązki wcześniej niż w ostatniej chwili. To w takim razie, jakie są wnioski najważniejsze z tych badań? W jaki sposób możemy rozmawiać, nie wiem, z naszym współpracownikiem na przykład, albo z naszym może dzieckiem będąc rodzicami? W jaki sposób możemy motywować te osoby do pewnej zmiany w swoim zachowaniu?
2: Tak, myślę, że te rady można zarówno aplikować do siebie, czy też do osób w naszym otoczeniu, którym chcemy pomóc, nie odkładać na później. Ale właśnie chciałam jeszcze wrócić do tego, że zdanie sobie z samej sprawy, z tego mechanizmu właśnie, że prokrastynacja jest sposobem poprawy swojego nastroju wtedy, kiedy przytłacza nas jakieś ciężkie zadanie, już jest pierwszym krokiem do zmiany, bo rozumiemy dzięki temu, że to, co chcemy zrobić, to maksymalnie obniżyć to napięcie, te negatywne emocje związane z zadaniami, czyli na przykład nie mówimy sobie, że o, jutro muszę napisać całą magisterkę, cały ten wielki projekt, który jest taki ogromny i przytłaczający, tylko na przykład dzielimy sobie je na mniejsze zadania, które są troszkę łatwiejsze do wyobrażenia sobie, łatwiejsze do zaplanowania. Mogą być to takie zadania, które są do wykonania w ciągu 15-20 minut, po to, żebyśmy my realnie widzieli, że coś zrealizowaliśmy i coś odhaczyliśmy z naszej listy. To już będzie pomocne. No i drugim elementem tej układanki będzie wzmacnianie pozytywnych emocji związanych z wykonywaniem tych zadań i właśnie to pokazały nasze badania, że do zmiany zachowania prowadziło to, że nasi uczestnicy zaczynali czuć coraz więcej pozytywnych emocji związanych ze swoimi codziennymi zadaniami, takich jak zaciekawienie, poczucie dumy z siebie, poczucie sprawczości. Na przykład, kiedy zrealizujemy taki 15-20-minutowy blok pracy, jakieś konkretne zadanie, które sobie wydzielimy, na przykład napisanie jednego akapitu pracy, warto pomyśleć sobie, że się za to doceniamy, że fajnie, że już zrobiliśmy ten pierwszy krok, popatrzeć, co zostało zrobione, bo z motywacją jest tak, że ona nie przychodzi do nas znikąd. To nie jest tak, że możemy sobie siedzieć i nagle we wtorek rano poczujemy, że dobra, teraz jest moment na to, że zachciało mi się wreszcie to zrobić. Zazwyczaj jest tak, że najpierw jest działanie, jakiś pierwszy, minimalny krok, potem widzimy pozytywne efekty tego działania i zaczyna nam się chcieć coraz bardziej. Także będziemy chcieli po prostu wzmacniać w sobie pozytywne emocje związane z wykonaniem tego zadania. A po iluś takich fragmentach to może być jakaś większa nagroda, zdecydowanie warto się nagradzać. Na przykład może być to zjedzeniem czegoś słodkiego po jakimś większym fragmencie pracy albo zabraniem się do kina. Z drugiej strony, to czego nie warto robić, to nie warto się obwiniać, tak karać w myślach i myśleć o tym, ile czasu już straciliśmy, jacy to jesteśmy do niczego przez to, że nie udało nam się zrobić wszystkiego tego, co zaplanowaliśmy sobie wczoraj. Co jest czymś, co często osoby robią. Myślą, że potrzeba im więcej takiej twardej dyscypliny. Jak tak sobie powiedzą, to potem zmotywuje ich to do działania. Ale w obliczu tego, co powiedziałam wcześniej o tym, że prokrastynując chcemy unikać negatywnych emocji, to takie obwinianie siebie będzie całkowicie kontrproduktywne. Dlatego, że pojawi się wtedy u nas poczucie wstydu, takiego właśnie poczucia winy. I to zadanie będzie miało dla nas coraz bardziej negatywny wydźwięk emocjonalny. Coraz bardziej będziemy się obawiać, że po prostu nie damy rady.
1: Tylko kary chyba przychodzą łatwiej w takich sytuacjach, zarówno dla siebie, jak i dla osoby obok, więc to warto pamiętać właśnie.
2: Warto o tym pamiętać, tak, że to wydaje się, że trzeba pokazać komuś te negatywne konsekwencje, a zapominamy często o tym, że to, co nas naprawdę motywuje do tego, żeby działać, to te pozytywne emocje, których szukamy w życiu, chcemy czuć się dobrze, chcemy się czuć z siebie zadowoleni i to one sprawiają, że mamy ochotę działać dalej.
1: Mhm. A na czym polegały te badania, w sensie w jaki sposób one były przeprowadzone, jak to sprawdziliście?
2: My zaprosiliśmy do naszych badań około 500 studentów z całej Polski i zaprosiliśmy ich do uczestnictwa właśnie w takich 5 cotygodniowych spotkaniach w grupie z przeszkolonymi terapeutami, gdzie oni uczyli się zarówno właśnie skąd się bierze u nich prokrastynacja, jak ich sposób myślenia wpływa na to, że prokrastynują, jakie właśnie nawyki mogą zmieniać w swoim codziennym życiu, żeby było im łatwiej. I kwestionariuszowo mierzyliśmy różne zmiany wynikające z ich uczestnictwa w terapii w porównaniu do grupy kontrolnej, która tej terapii nie miała. To są tak naprawdę badania, które są dość podobne do badań nowych leków, które są wprowadzane na rynek na przykład, czyli uczestnicy są randomizowani albo do grupy badawczej, albo do grupy kontrolnej i porównuje się właśnie, jakie zmiany zaszły pod wpływem leczenia u tych, którzy otrzymywali no w naszym przypadku psychoterapię, która często o tym tak nie myślimy, ale to jest właśnie też, tak jak leki wprowadzane na rynek, jest to też sposób leczenia, pomagania w radzeniu sobie z trudnościami i też on musi zostać w ten sposób przebadany, jego skutki muszą zostać dokładnie ocenione, żebyśmy wiedzieli, na ile taka metoda jest skuteczna.
1: Podsumowując, w takim razie prokrastynację da się wyleczyć, bądź też da się z nią walczyć, o może to jest lepsze sformułowanie, nagrodami bardziej niż karami, zarówno dla siebie samych, jak i dla osób w naszym otoczeniu, jak na przykład dla naszych dzieci. Tylko trzeba zauważyć w ogóle, że to się dzieje. No a o tym wszystkim opowiedziała nam nam Magdalena Pietruch z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Studia ze studia.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: studia ze studia.
1: W najbliższy czwartek i piątek Warszawa stanie się stolicą młodych twórców gier. 8 i 9 października w Pałacu Kultury odbędzie się Student Games Festival, a z nami w studiu jeden z organizatorów wydarzenia, Paweł Miechowski. Cześć.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Co będzie się działo podczas tego wydarzenia? 2 dni, jakie są główne punkty, które mają przyciągnąć odbiorców?
2: Absolutnie mnóstwo, przy czym powiem na początek, że oczywiście przede wszystkim jest to impreza dla studentów, darmowa. Jedyne, co jest wymagane, to rejestracja na stronie, czyli studentgamesfestival.com. Proszę się rejestrować i serdecznie zapraszam, a więc dla studentów, czyli same najlepsze nominowane gry studenckie z całego świata. Zgłosiło nam się niemal 200 gier, 200 zespołów z 30 kilku krajów. Ostatecznie jury wybrało 22 gry, a więc na pewno można przyjść i zagrać w te gry. Mi się strasznie podoba ten aspekt, że to jest taki festiwal kreatywności, bo studenci mają już świetne zdolności, ale oni jeszcze często myślą w taki odważny, pozwolę sobie powiedzieć, wariacki sposób, czyli to są bardzo oryginalne gry. Ja to w nich strasznie kocham, bardzo oryginalne, tak? Tam nie ma jeszcze tego aspektu komercyjnego, że czasem się myśli, co by tu zrobić pod gracza na rynku, tylko ci młodzi ludzie wyżywają się kreatywnie i to jest po prostu coś wspaniałego. Także można w pierwszej kolejności przyjść i zagrać 22 gry z 10 krajów. Najdalej mamy twórcę z Chile, mamy Amerykanów, ale mamy też polskie zespoły. Ja na przykład, ja nie mam faworytów, ale bardzo lubię taką grę Rat King, zespołu Gniotpol z Polski. I serdecznie polecam przyjść zobaczyć 22, w tym Króla Szczurów, czyli Rat Kinga. Do tego wystawa o historii czeskich gier, dlatego że częścią festiwalu jest Forum Polsko-Czeskie, czyli wymiana wiedzy między twórcami polskimi a czeskimi. Też to jest bardzo ciekawy aspekt, dlatego że Czesi jako, no względnie powiedzmy tam mniejszej populacją naród od nas, ale mają super prężną branżę gier. Chociażby Kingdom Come Deliverance, przecież czeska gra jest takim wielkim hitem, bardzo znanym, ale nie zapominajmy, że Space Engineers, czy gry zespołu Amanita, jak Botanicula, Machinarium, seria Samorost, to są wszystko doskonałe czeskie gry, czy Factorio na przykład, skądinąd bardzo znana gra. Więc będziemy mieli czeskich twórców, będzie właśnie Kuba Dworski, szef Amanity, tego zespołu, który zrobił właśnie Botanicule, a ostatnio Phonopolis, też niesamowicie piękna gra, ręcznie animowana. I można zobaczyć tą wystawę. Kolejna ważna rzecz dla studentów, moim zdaniem, szczególnie tych, którzy się kształcą w tą stronę albo chcą iść do branży gier, to strefa CV, gdzie będzie można porozmawiać z twórcami ze studiów takich jak Blue Bear, właśnie 11 Bit Studios, Larian, czyli twórcy Baldur's Gate, gdzie można pokazać, co się tworzy, jak się tworzy, jak się buduje CV, żeby potem łatwo wejść do branży. Więc jest taka strefa. Jest też strefa, gdzie będzie GOG, wydawca cyfrowy gier, posiadający drugi po Steam największy sklep na świecie, czyli GOG.com, z którymi można też porozmawiać na temat swojej twórczości i wejść na ten sklep z gotowym potem produktem. Bardzo polecam. Zresztą nasz bardzo ważny partner i serdecznie pozdrawiam tutaj ekipę GOG-a. Będzie ważna rzecz, czyli scena główna. Na scenie głównej wykłady, panele i prezentacje od twórców gier lub ludzi z branży kultury działających w strefie gier i wreszcie mała sala, tak zwana warsztatowa, gdzie są warsztaty dla studentów. I to, co jest bardzo ważne w tych wykładach i warsztatach, to jest to, że my się zbrataliśmy z kołami naukowymi z całej Polski, z Politechniki Warszawskiej, dosłownie z całej Polski. I cały program został stworzony w przygotowaniu razem ze studentami. Oparty o pierwsze, najważniejsze pytanie, czyli kochani, czego wy potrzebujecie? Tak? Ja działam w branży już 30 lat, studentem już dawno nie jestem. Szczęśliwie udało mi się dobrnąć do magisterki, ale potem już robiłem gry. I pytanie było właśnie takie, słuchajcie, czego wam trzeba, jakiej wiedzy, z której strony, jakiego przygotowania, i we współpracy z tymi kołami studenckimi, i tu pozdrawiam Elias, Julia, Igor i innych, przygotowaliśmy ten program, czyli studenci mówią, czego potrzebujemy, a ja z Ewą i zespołem spinamy program, żeby odpowiedzieć na potrzeby studenckie. Mhm.
1: Zatrzymałbym się na chwilę przy tych 22 grach z 10 krajów studenckich. Jak wyglądają dzisiejsze studenckie gry? Czy to jest wciąż coś takiego raczej podstawowego w porównaniu do tych gier takich największych, które mamy w głowie? No bo, nie wiem, Tibia chyba była, tak? Taką studencką grą. Wielki hit, ale dość raczej podstawowa mechanika i tak dalej. Czy to jest nadal, że studenckie gry przez to, że nie mają wielkich finansowań i tak dalej, są bardzo podstawowymi mechanizmami? Czy tam są już jakieś takie rzeczywiście zaawansowane rzeczy?
2: Nie, absolutnie są to rzeczy na światowym poziomie. Tutaj jest takie, że mam takie wrażenie, patrząc z boku trochę jako branżowiec, że poziom wiedzy takich studentów, czyli potrzebna ta wiedza o projektowaniu mechanik, programowaniu. Często na przykład polskie zespoły współpracują, gdzie programiści są z Politechniki, artyści z Akademii Sztuk Pięknych, że poziom na przykład artystyczny to jest tak zwany opad szczęki, to są po prostu topowe rzeczy. No i my też w jury wyselekcjonowało takie największe perełki, więc to są gry, które potem nierzadko, jeśli te zespoły przetrwają, kończą uczelnie i wchodzą do branży, że powstają z tego profesjonalne zespoły. Najlepszy przykład to jest zeszłoroczny zwycięzca festiwalu Lost Report. To jest gra, która ukazała się na Steamie, stworzona przez polski jednoosobowy zresztą zespół, która sobie świetnie poradziła. Wydana, komercyjny sukces i ten człowiek działa dalej. Zespół Float niemiecki, który wygrał w kategorii Meaningful Game, komercyjnie wydaje tą grę i dalej działa. Także jak najbardziej są to rzeczy na poziomie. No one często wręcz mam wrażenie, że dzięki swojej odwadze i tej bezkompromisowości, którą studenci mają, czyli tej właśnie szaleństwo Festiwal Kreatywności, mają nieraz nawet większą szansę przebicia. To, czego czasem brakuje, to takiego sprytu marketingowego, trochę takiej determinacji, żeby dokończyć, bo na przykład ludzie kończą studia, ten idzie tu do pracy, ta dziewczyna idzie tu i gdzieś nie ma im, brakuje im trochę może takiej woli, żeby zebrać do kupy i do końca, ale większość tych projektów ukazuje się, niektóre są dużymi sukcesami. Zresztą ciekawostka, i hiszpański zespół, który przyjeżdża do nas z grą, już wydał grę i już sobie świetnie radzi na Steamie, bo oni to zrobili jako projekt semestralny na uczelni, ale ją wydali nie tak dawno i ona sobie bardzo dobrze radzi. Także jak najbardziej czołówka światowa. No dumny jestem z tego, co ci mówię.
1: Oprócz tego, co już powiedzieliśmy, będzie także gala wręczenia nagród. Co to za nagrody i w jakich kategoriach zostaną rozdane?
2: No chcemy bardzo właśnie tą studencką kreatywność i ciężką pracę włożoną w te gry, a studenci są przyszłością naszej branży. Jako że kocham gry, to nie wyobrażam sobie jakby nie wspierania ich. Więc chcemy nagrodzić najlepsze gry i są cztery kategorie. Kategoria Artistic Excellence docenia wartość artystyczną. Technical Excellence docenia przygotowanie inżynieryjne, jakość złożenia całego produktu, że działa jako sprawna gra technicznie. Meaningful to jest bardzo ważna kategoria, czyli gra, która mówi o czymś istotnym, o jakimś społecznym, ważnym temacie poprzez bycie dobrą grą, która jednocześnie właśnie porusza ważny temat. No i wreszcie Best Student Game, czyli najlepsza gra po prostu studencka. Oraz mamy specjalną kategorię, nagroda od Amnesty International Code Rights, wspierająca gry, które w ciekawy, interesujący sposób mówią o prawach człowieka. I to ciekawe, nagrodami są niesamowicie super tłuste sprzęty od naszego partnera AMD i tutaj też się kłaniam i dziękuję za wsparcie, bo nie jest to taka, nie są to takie zwykłe nagrody, ale procesory, karty i komputery, także no warto było się zgłaszać do naszego festiwalu.
1: A w takim razie taka gra, która miałaby później wyjść dalej i osiągnąć sukces komercyjny, w której z tych kategorii powinna być najlepsza? Co jest najważniejsze dzisiaj dla gry? Technika, artyzm, czy sam po prostu oryginalny pomysł?
2: To jest ciekawe, bo wszystko po trochę, tak? Że gra musi najpierw być dobrą grą, czyli po prostu wciągać gracza i nie wypuszczać za bardzo, tak? Czyli bawić lub być angażująca, lub być takim wyzwaniem, które powoduje, że gracz chce w nią po prostu w nią grać. Dobra gra jest dobrą grą przede wszystkim, a ją wspiera strona artystyczna, ją wspiera przekaz, który jest w grze schowany, i ją wspiera techniczne wykonanie. Jeszcze co do gali, to mi się przypomniało, że bardzo ciekawym częścią gali jest koncert, to jest duetu 2 czeskiego, który to robi muzykę do gier zespołu Amanita, na przykład do gry kultowej Botanicula. Także bardzo się cieszę, że będzie ten koncert i też zapraszam, bo to też jest za darmo. Natomiast muszę powiedzieć, że rejestracja na galę, ze względu na to, że mamy trochę mniej miejsc niż na festiwalu, jest osobna. Czyli ci, którzy się rejestrują na festiwal, mają tam taką informację, że na galę osobno, i po prostu mamy limit miejsc. I co bym jeszcze chciał powiedzieć, że strasznie jestem dumny z tego, że imprezę jest pod patronatem mojej matecznika mojego, czyli Eleven Beat Studios. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie wielkie wsparcie Eleven Beat. Znakomite wsparcie naszych kumpli z branży, czyli GOG, Larian, Render Cube i firma iSpot, którym serdecznie dziękuję. No i najważniejsze to jest to, co mi się wydaje, że fajnie jest, jak nasze państwo dostrzega kulturową rolę gier, i dlatego, że cały festiwal jest pod patronatem Ministerstwa Kultury. Na gali będzie pani minister kultury, pani Cienkowska. Będą reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Edukacji. Także mamy taką sieć partnerów instytucjonalnych, którzy pokazują, że dla nich to ma znaczenie. I jeszcze jedna taka ważna rzecz, że też by się to nie odbyło, gdyby nie wielkie wsparcie naszego kochanego stołecznego miasta Warszawa. I jestem dumny tak naprawdę, że miasto nas wspiera, bo ja

0: i spróbowania osiągnięcia jakiegoś sukcesu komercyjnego. Czy tak jak się patrzy na rynek gier, to jest realna nadzieja i realna szansa, że takie zespoły małe, studenckie mogą się rozwinąć w taki sposób, że nie wiem, wejdą ze swoją grą na Steam i tam osiągną sukces? To jest dość łatwe do zrobienia, czy trzeba mieć już wielki kapitał, wielkie pieniądze i tak dalej?
1: Nie, to znaczy jest i nie jest. To jest bardzo trudne do zrobienia, ale nie ze względu na kapitał, tylko moim zdaniem wiedzę potrzebną, ten poziom szaleństwa kreatywności i determinację, żeby grę skończyć, bo gry są trudne i robi się długo, ale jestem w stanie siedzieć i wymieniać studenckie zespoły, które zrobiły doskonałe gry i sobie świetnie poradziły, także z Polski, a nawet całkiem niedawno, to akurat nie jest polska gra, ale absolwenci uczelni zrobili grę, która sobie znakomicie poradziła, czyli Balatro. Olbrzymi sukces na skalę światową, ale także właśnie chociażby rok temu Lost Report. To jest gra, która wygrała nasz festiwal i świetnie sobie poradziła na Steamie, więc na początek te finanse nie są tak wcale potrzebne jak pomysł, ciężka praca, determinacja, ale nie brakuje tego ludziom.
0: Samo wejście na Steam jest czymś trudnym do zrobienia i trzeba spełniać jakieś konkretne, duże wymogi? Czy to jest tak, że jak się ma grę, no to po prostu robi się to dość łatwo, żeby ją sprzedać na Steamie?
1: Tak, to jest względnie łatwe. To znaczy trzeba tam założyć odpowiednie konto dewelopera, wymogi techniczne spełnić, ale to nie są trudne rzeczy. To nasi studenci, powiem, że w małym palcu mają takie rzeczy, bo już to widziałem w praktyce na polskich uczelniach. Także nie jest to trudne. Myślę, że to jest naprawdę trudne, to że teraz dużo ludzi tworzy gry i trzeba się skupić mocno też na promocji i tego typu wsparciu, czyli dużo działać w sposób taki nowoczesny, na TikToku, na Reddicie, gadać z ludźmi, pojawić się na targach jak Poznań Game Arena, jak Gamescom w Niemczech, jeśli jest taka możliwość, a powiem Państwu, że Polska wspiera tego typu wyjazdy i nieraz można dostać stoisko za darmo, a nieraz zdarzy się, że przelot i hotel też, tylko trzeba odpowiednio śledzić tam profile różnych instytucji, które to wspierają, tak jak PARP, czy najlepiej w sumie, tak jak powiem, to śledzić nas, czyli Kulturę Interaktywną, Student Games Festival oraz Fundację Indie Games Polska, które mnóstwo takich wyjazdów organizuje, sam przy tym też maczałem palce i pozdrawiam chłopaków tutaj, więc da się. I to, co jest trudne, to wracając do korzenia twojego pytania, to wybić się, czyli postawić też na marketing, bo ważne jest. Ciężko bez tej promocji przejść. Można mieć świetną grę i trochę przepaść. Mhm.
0: O wchodzeniu na rynek gier komputerowych oraz o wydarzeniu, które w czwartek i piątek Students Games Festival rozmawialiśmy z Pawłem Miechowskim, czyli organizatorem wydarzenia. Dzięki wielkie.
1: Dzięki, pozdrawiam.
2: Studia ze studia.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: You locked into the sounds. One away point nine.

0: jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1 w Radiu Campus. Ja nazywam się Franek Wójcicki, a razem ze mną jest oczywiście Kamil Kuć.
2: Dzień dobry.
1: I Formuła 1 wraca też do Malezji. Chociaż ta Malezja pełni rolę Bahrajnu, ale no, to jest jedno wielkie zamieszanie związane, tak jak wszyscy wiemy, ze sytuacją w Zatoce Perskiej.
2: Tak jest.
1: Najprościej mówiąc, oczywiście. Tak czy inaczej, wyścig w Malezji sfinansowany częściowo przez władze Bahrajnu, dlatego w ogóle do tego wyścigu doszło. To jest ważna wiadomość, bo Malezja już od paru lat też wskazuje na to, że oni chętnie by dalej gościli, jakby znowu gościli Formułę 1 w swoim kraju, na torze Sepang. Bo parę lat temu, w 2017 po raz ostatni, mieliśmy wyścig Formuły 1 na tym torze, ale same pieniądze z Malezji, same pieniądze od rządu, czy od tych korporacji, no, nie wystarczają. Mówi się o tym, że być może ten wyścig trochę pomoże, żeby jeszcze więcej sponsorów znaleźć.
2: A ten tor jest naprawdę bardzo fajny. Ja pamiętam, że on zawsze dostarczał sporo emocji. Zawsze coś tam się działo na tym torze. To było fajne.
1: Tak, te emocje widzieliśmy już od początku, kiedy jeździliśmy w tym roku na tym torze. Między innymi dlatego, że nie było...
2: Nie działały silniki.
1: Znaczy,
2: nie
1: dało, no,
2: czekaj, się jeździć.
1: Zanim do tego doszło, no to jeszcze w trakcie treningów były problemy z tym, że bolidy po prostu miały problem, żeby utrzymać się na tym torze. Kierowcy wypadali z toru i po prostu wyglądało to kuriozalnie. Oglądając treningi i też później kwalifikacje, myślę nad tym, że o, to będzie ciekawy wyścig. Ale nie spodziewałem się tego, że już na samym starcie będą aż takie problemy. Ale zanim do tego startu przejdziemy, to chciałem powiedzieć o tym, że w ogóle mi to wszystko poszło trochę na rękę, bo ja zaspałem.
2: No.
1: Zapomniałem, o której godzinie jest ten wyścig. Obudziłem się, patrzę, że mam powiadomienie na telefonie, że jest wyścig. Odpalam transmisję i patrzę, że na szczęście jeszcze nie wystartowali. A było już tak, nie wiem, pół godziny po czasie.
2: No tak.
1: Potem zacząłem się zastanawiać, dlaczego jeszcze nie wystartowali. No i okazało się, w dużym skrócie, że są problemy związane z tym, że Malezja znajduje się w takim regionie klimatycznym, w jakim się znajduje, że po prostu pada deszcz. To po pierwsze. Więc warunki na torze były dość mokre, czekali...
2: W końcu, naprawdę, czekałem na wyścig mokry, no w końcu nastąpiło, udało się, no, czy nie był taki super mokry, ale... A Ferrari twierdziło, że w ogóle nie był mokry.
1: Tak, do tego też jeszcze przejdziemy. Jak wiemy, no raczej formuła dość zachowawczo podchodzi do mokrych wyścigów w ostatnim czasie i raczej starają się odczekać, aż przestanie padać, aż ten tor stanie się trochę suchy. Raczej rzadko widzimy opony na całkiem mokrą nawierzchnię, a zamiast tego częściej wystawiają auta z oponami przejściowymi. Tym razem też właśnie widzieliśmy opony przejściowe, ale zanim do tego przejdziemy jeszcze, to przejdźmy do okrążenia formacyjnego, które też było kuriozalne, dlatego, że część aut w trakcie okrążenia formacyjnego skarżyła się na to, że nie działa pedał gazu.
2: Wszystko się zaczęło od Verstappena, który nagle mówi, co było trochę bolesne, patrząc na start wyścigu, myślałem sobie, o Boże, w końcu udało mu się zdobyć to pole position w tym roku i może zaprzepaścić całe jego zwycięstwo. I myślę sobie, nie pojedzie, nie ma gazu. Po czym nagle się okazało, ojej, Hamilton też nie jedzie. Po czym, ojejku, tutaj pół stawki nie jedzie.
1: Tak, paru kierowców po prostu zatrzymało się na torze i myślałem, że no nie wiem, jakaś awaria silnika, coś takiego i oni już w ogóle nie pojadą, co jest kuriozalne, ale bywa. Natomiast chwilę później usłyszeliśmy, że no cała procedura startowa została zawieszona i że coś się dzieje, ale no jakby poza torem i poza samymi maszynami, ale raczej na komputerach. Otóż trzeba było wprowadzić, no w sumie jakby to nazwać tak po komputerowemu, patcha
2: do
1: oprogramowania,
2: tak,
1: które steruje silnikami, ponieważ jak samo FIA się tłumaczy, w trakcie, no właśnie, Grand Prix Bahrajnu w Malezji doszło do kombinacji zarówno niskiej prędkości silników, warunków, które charakteryzowały się małą przyczepnością do toru, no i jeszcze mokrej pogody. Ta mokra pogoda przekłada się też właśnie na to, jakie są ustawienia zarządzania energią w bolidach. I do tego jeszcze wskazują na to, że tor w Sepang ma dość konkretnie ustawione sektory, tak, że to wszystko doprowadziło do tego, że te auta po prostu z tego powodu, tak te wszystkie programy, systemy zadziałały, że część aut po prostu no, nie miała mocy
2: w ogóle i nie reagowała właśnie na pedał gazu, tak jak Franek powiedział wcześniej. No było to kuriozalne. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że w innym programie o Formule 1 zagranicznym zwrócili na to uwagę prowadzący, że no, ten rok ma to do siebie, że dostarcza nam przez te silniki emocji, ale z trochę ze złej strony właśnie. wyłącznie, bo nie zwracamy uwagi na to, ile problemów jest, bo te problemy zaraz są przykrywane przez to, że mamy, hej, ciekawy wyścig i fajnie, dużo się dzieje, ale chyba nie tędy szukaliśmy sensacji wyścigowych, mam wrażenie.
1: Coraz więcej mówi się o tym, że w przyszłości właśnie mamy wrócić do silników V8, które być może więcej położą na ten silnik spalinowy, tradycyjny, ta bateria będzie odgrywała mniejszą rolę, no bo powiedzmy sobie szczerze, takich wydarzeń nie powinno mieć miejsca. Start wyścigu, czy właściwie przerwa między tym zatrzymaniem startu a startem ostatecznym trwała 30 minut. Sama naprawa tego oprogramowania trwała około 20 minut, co też jest w sumie całkiem imponujące, no ale znowu, do tego w ogóle nie powinno dojść. No i koniec końców auta ruszyły. A jak już ruszyły, to też się działo, ale o tym powiemy za chwilę.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy do toru Sepang w Malezji. W ostatni weekend obserwowaliśmy Grand Prix Bahrajnu w Malezji. Jak już wiecie, wcale start tego wyścigu nie należał do prostych, ale jak już ruszyli, to działo się. Między innymi dlatego, że nie wszyscy startowali na wspomnianych oponach przejściowych.
2: Nie. Ferrari oczywiście stwierdziło, że jest lepszy sposób na wystartowanie w tym wyścigu. Mimo to, że Lewis Hamilton świetnie sobie poradził w kwalifikacjach, wylądował na drugiej pozycji, bo Antonelli popełnił błąd w kwalifikacjach i tam coś tam się nie poszło.
1: Mercedes ogólnie miał bardzo słabe kwalifikacje, natomiast dobrze w kwalifikacjach poradzili sobie kierowcy Red Bulla, którzy startowali w czołowej trójce. No, wspomniałeś, Max Verstappen startował jako pierwszy, ale no, na starcie Max stracił swoją pozycję.
2: Na starcie Max stracił swoją pozycję i to nie na poczet Lewisa Hamiltona, a jak już udało nam się rozwiązać wszystkie problemy z silnikami, to Ferrari stwierdziło, dobra, wyjeżdżamy na softach, kiedy ewidentnie ten rozprysk deszczu z opon był jeszcze dosyć spory, więc już wtedy myślałem sobie, oho, zaczyna się. To był jedyny zespół na froncie stawki, który stwierdził, że podejmie tak duże ryzyko, kiedy nikt inny go nie podjął. No dobra, ale no plan był, niestety się nie udał. Zarówno i Lewis Hamilton z drugiego miejsca, jak i Charles Leclerc spadli praktycznie na ostatnie pozycje, gdzieś tam tocząc się na końcu stawki, będąc minutę za przodem, czyli za Antonellim, który zyskał prowadzenie na starcie, wyprzedzając Maxa Verstappena i zrobił to również George Russell, który aż tam daleko zaatakował i mu się udało. W ogóle pan Lawson 7 pozycji na starcie.
1: Tak, też chciałem to podkreślić.
2: Tamten start Lawsona to było coś absolutnie pięknego. Wydaje mi się, jak patrzyłem na powtórkę z tego momentu, wydaje mi się, że część toru po stronie, po której stał Lawson, była o wiele suchsza, więc miał dużo ładniejszy start i tak samo było z Antonellim, który stał, bo stał po tej samej stronie, więc wydaje mi się, że dlatego ci zawodnicy mieli tak piękny start po prostu, w którym no, mogli zawalczyć o te wyższe pozycje. Więc naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. No, ale to wszystko jakoś się ostatecznie ułożyło, nawet dla Ferrari.
1: Tak, bo mieliśmy najpierw odpadnięcie ze stawki Valtteriego Bottasa. Też Alex Albon napotkał problemy, też wypadł, także mieliśmy trochę tych neutralizacji, które właśnie, no myślę, że głównie w tych neutralizacjach w wyjeździe samochodów bezpieczeństwa i to pozwoliło, że no takie zespoły jak Ferrari odzyskały trochę pozycje. Te neutralizacje znacznie im w tym pomogły. Natomiast chciałem jeszcze wspomnieć o George'u Russellu, który też zaliczył całkiem dobry start. Też bił
2: całkiem
1: się,
2: niezły wyścig, co nie?
1: Bił się na przedzie, nawet jak nie udało im się ostatecznie pokonać Maxa Verstappena, no to byli na przedzie. Razem z Antonellim był tuż obok niego. Ale pod sam koniec wyścigu bolid George'a Russella po raz kolejny już w tym sezonie odmówił posłuszeństwa, no i musiał on zjechać na pobocze i odpaść z tego wyścigu. Co oznacza, że znowu prawie maksymalną ilość punktów, bo Antonelli był na drugim. Antonelli zyskał względem swojego największego rywala w tym sezonie.
2: To musiał być bardzo bolesne doświadczenie dla Russella, który już powoli zaczął się zbliżać do Antonelliego i już miałem wrażenie, że ten człowiek już miał nadzieję. On już czuł, że jest o co walczyć. I mam wrażenie, że znowu kołek w serce po prostu, w tę całą nadzieję zostały wbite. I to nie z jego winy, no. Trochę mi szkoda było nawet słyszeć reakcję George'a Russella na to, co się wydarzyło, dlatego, że no to musi być bolesne, kiedy zrobiłeś wszystko, przejechałeś, zrobiłeś świetną robotę w wyścigu i gdzieś tam zostaje ci to odebrane w międzyczasie. No ale tak działa Formuła 1.
1: Ale wiesz co, w tym miejscu, myślę, że już tak na takie drobne zakończenie, chciałem powiedzieć o tym, że pojawiają się różnego rodzaju teorie spiskowe.
2: Mm-hmm.
1: Także załóż swoją foliową czapeczkę.
2: Okej, jestem.
1: Odnośnie tego, że skoro tak ważną rolę w tym, jak te bolidy jeżdżą po torze, odkrywa oprogramowanie, do którego dostęp ma FIA, do którego dostęp ma zarząd Formuły 1, to czy to nie oznacza, że teoretycznie, czysto teoretycznie,
2: tak,
1: oczywiście,
2: hipotetycznie,
1: można byłoby tak za kulisami ingerować w to, które na przykład silniki działają, a które nie.
2: To jest ciekawe.
1: Czy to nie oznacza, że teoretycznie ktoś mógłby mieć ten czerwony przycisk w jakimś pokoiku, który na przykład wyłącza silnik George'a Russella, tak? Albo który sprawia właśnie, że skoro da się tym jakoś manipulować, no właśnie, oprogramowaniem, to jakoś ktoś mógł mieć wpływ na to, żeby w sposób sztuczny doprowadzić do tego, że na przykład na koniec sezonu będziemy mieli walkę Antonellego, dajmy na to, z Lewisem Hamiltonem.
2: Tak? No tak.
1: A my tego nie zauważymy, no bo to, znowu kolejne odpadnięcie z wyścigu przez awarię silnika dla na przykład George'a Russella, to sprawi, że on trochę odpadnie. Może teraz Antonelli będzie miał jakąś niewytłumaczalną serię awarii. Skoro Russell już miał, no to jego jednostka silnikowa też może się psuć. Tak, takie teorie się pojawiają, takie głosy się pojawiają.
2: No tak.
1: No ja raczej stawki, w to nie wierzę.
2: Wyrównanie stawki. To by trzeba było zweryfikować, jak duży jest dostęp. Czy faktycznie możemy tak w chmurze, bo czy oni podłączali te bolidy wczoraj?
1: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim...
2: Przepraszam, nie wczoraj, tylko w niedzielę?
1: Myślę przede wszystkim, że to jest trochę też kwestia tego, że to tłumaczenie FIA było bardzo lakoniczne, tak?
2: No tym, tak, że no bo oni też nie chcieli.
1: Kombinacja warunków sprawiła, że pojawiła się niecelowa utrata mocy w części bolidów. Ale no, to jest bardzo...
2: Oj, brzmi to wytłumaczenie bardzo źle ze strony FIA. No dobra, no nie wiem, no trudno teraz powiedzieć, czy mogą to zrobić. Ale jeśli mogą, to czy by to zrobili? To jest lepsze pytanie.
1: Czy to byłoby na rękę na przykład właśnie...
2: Oj, na rękę byłoby na pewno.
1: Formula One Management, który odpowiada za te komercyjne prawa i który sprawia, że wszelkie kontrowersje i...
2: O, jakby to wyszło. Jakby to się zaskoczyło.
1: Myślę, że gdyby coś takiego miało miejsce i gdyby to wyszło, to potencjalnie byłoby to coś, co zabiłoby ten sport w...
2: To prawda.
1: W jego obecnej wydaniu. Postaci.
2: Tak. Musielibyśmy mieć jakąś grubą rekonstrukcję w ogóle.
1: A pamiętajmy, że takie sytuacje, gdzie jakby ten jeden sport dzieli się na jakieś dwa różne rodzaje, miał już miejsce w przeszłości. Na przykład jeżeli chodzi właśnie o amerykański odpowiednik Formuły 1, tak to nazwijmy, czyli IndyCar. On tam w latach, nie pamiętam dokładnie, 80. czy 90. też podzielił się na dwie rywalizujące ze sobą serie, czyli IndyCar i kart. No teraz mamy jeden IndyCar znowu, ale wtedy właśnie były różnice związane z tym, jak ten sport ma wyglądać i tak dalej. Więc świat motorsportu zna podobne sytuacje i ja myślę, że w przypadku Formuły 1, gdyby tego typu teoria spiskowa okazała się prawdziwa...
2: Czy zmierzamy do tego miejsca?
1: Myślę, że nie, bo nawet gdyby to była prawda, to by to jednak nie wyszło, ale...
2: Oj, zobaczymy. Cóż. Kto wie. Dobrze. Rozgadaliśmy się i tak. Max Verstappen wygrał ten wyścig, to warto powiedzieć.
1: Tak, zgadza się. Na drugim miejscu Andrea Kimi Antonelli, który dalej zdecydowanie idzie po mistrzostwo. Trzeci uzupełnia podium Lewis Hamilton.
2: Świetny wyścig dla niego.
1: Koniec jak dziękował zespołowi za to, to nie do końca wiedział, za co ma dziękować, ale ja też nie do końca wiedziałem, jakim cudem...
2: Lewis zrobił świetną robotę i cieszy się swoim zwycięstwem, a nie zespołu na pewno.
1: Tak.
2: Zespół nic sam nie zrobił.
1: Grzanka Ferrari upadła po raz kolejny, czy po raz kolejny rzadko upada właśnie masem do góry, ale tym razem się upadła. Czwarty był Charles Leclerc, tuż za Lewisem Hamiltonem. Piąty Isaac Hadjar. Szósty Oscar Piastri. Siódmy Liam Lawson. Ósmy Fernando Alonso, który nigdzie się nie wybiera. Dziewiąty Lando Norris i dziesiąty Arvid Lindblad, czyli przypomnijmy też dwóch kierowców siostrzanego zespołu Red Bulla również w punktach. Tak, pokrótce, my do was wrócimy już niedługo, bo w ten weekend kolejny wyścig, który toczy się w Singapurze. Singapur jest niedaleko z Malezji, więc Valtteri Bottas z Cadillaca wsiadł na rower i na rowerze zamierza dojechać.
2: Naprawdę?
1: Tak.
2: Ale super! Pozdrawiam, Valtteri Bottas to jest taka Sigma w ogóle, niesamowity człowiek.
1: Natomiast my żegnamy się z wami, Franek Wójcicki.
2: Kamil Kuć.
1: Do usłyszenia. Pa, cześć. Pa.

0: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
2: Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Nie pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię Ojca i Syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak. Ze mną jest dzisiaj nikt inny, a Kamil Michałowski, który w Radiu Campus prowadzi wiele audycji, ale między innymi prowadzi audycję Motocykl, która to głównie dotyczy motocykli.
2: Jednośladów. Ona chyba nigdy nie wyjechała poza jeden ślad.
1: Tak mi się wydaje, byli konkurencją na antenie.
2: To prawda. Czasem mi się zdarza gdzieś tam socialowo coś wrzucić czterokołowego, bo też w tym świecie trochę się poruszam, ale jednak głównie skupiam się na motocyklach, bo jest to coś, czemu mi bliżej po prostu. Jakoś motor, tak, samochody, one są okej, okay, ja je lubię, szanuję, wiem mniej więcej coś, wiem, że te elektryki teraz, proszę pana, i mam jakieś przemyślenia, ale
1: i
2: to nie jest jakiś taki mój core, tak, że Chińczycy bardzo mocno i że fajnie, i że Ford najstarszy samochód, to ja to wszystko wiem, rozumiem, tam
1: Mercedes,
2: szanuję,
1: ale tak.
2: Tak, i tam, że Audi w F1 wiem, to ja to ogarniam. Coś słyszałem, obiło mi się uszy.
1: Rozumiem.
2: Ale tak, głównie skupiam się na motocyklach, choć zawodowo również jestem związany motoryzacyjnie z dwuśladami, w sensie z samochodami, tylko takimi bardzo specyficznymi, co właśnie nie jazdy samochodem, tylko bardziej ślizgania się samochodem.
1: Kamilowi chodzi o drift, tak dosyć okrężną drogą.
2: Jak to na drifcie.
1: Bardzo adekwatnie. I w ogóle ten odcinek chciałbym, żeby nie miał typowej formy, czyli najpierw wiadomości, a później test, tylko skupimy się na tym, że wczoraj mieliśmy okazję uczestniczyć z okazji tego, że grupa Cegen zrobiła dwa nowe salony. Jeden jest Toyoty, drugi Lexusa i one są na Bemowie. To mieliśmy okazję nauczyć się driftu pod okiem Kuby Przygońskiego i jego ekipy.
2: Tak.
1: Co było dla mnie bardzo fajnym doświadczeniem, bo muszę powiedzieć, że miałem okazję być na torze i ktoś mnie uczył, jak jeździć w kółku, i zwykle to było kółko mokre, a samochody albo były elektryczne, albo miały silnik umieszczony centralnie.
2: No to nie najlepiej, no.
1: Tak nieoptymalnie pod drift. I raczej chodziło o to, żeby utrzymać ten samochód na mokrym, co okazuje się być zupełnie inną umiejętnością do tego, żeby opanować go, kiedy się ślizga, jednak z jakąś trakcją, co robiliśmy wczoraj.
2: Próbowaliśmy też.
1: Nie, no, moim zdaniem jesteśmy gotowi do tego, żeby startować w driftowych mistrzostwach Polski. Drifterskich?
2: Driftingowych.
1: Driftingowych.
2: Tak się formalnie nazywa ta najwyższa liga, największa liga.
1: Słowo drift jest w ogóle w słowniku?
2: Polskim? Mm-hmm. Myślę, że znalazłoby się, tak. Okay. Myślę, że drifting w ogóle myślę, że jest takim spolszczonym słowem. Tak, okay. Więc my wczoraj mieliśmy pod okiem jakby Kuby Przygońskiego, który zrobił nam takie...
1: Sześciokrotnego mistrza Polski.
2: To warto dodać, tak, i wielokrotnego jakby reprezentanta naszej flagi również w Drift Masters, bo on już od lat się tam ściga, więc ściga to źle powiedziane, bo tam się nikt nie ściga, rywalizuje. Nie są to wyścigi, o czym warto pamiętać. No i takim bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności okazało się, że jedną z atrakcji, którą

0: Na nas wczoraj czekała, jest po prostu plac, na którym to podstawiono 3 samochody, jednego Lexusa i 2 Toyoty w totalnie fabrycznych ustawieniach, ale ze zmienionym ogumieniem na ogumienie driftingowe z tyłu, no i zostaliśmy wsadzeni z ekipą Kuby Przykońskiego, tam między innymi był jego spotter Benedikt, który też na ostatniej rundzie, 4. rundzie driftingowych Mistrzostw Polski był dziką kartą, co ciekawe, a Ben jest w ogóle zawodnikiem.
1: Co oznacza dzika karta?
0: Został zaproszony przez organizatorów jako zawodnik. Nie był normalnie w stawce, ale dostał możliwość wystartowania podczas tej ostatniej rundy na legendarnym torze w Poznaniu podczas 4. rundy driftingowych Mistrzostw Polski. I słuchaj, zajął 2. miejsce w kwalifikacjach, robiąc taki przejazd, że wszyscy zbieraliśmy szczęki z podłogi. To, co on tam wyczynił, no naprawdę pokazuje to, że też ten sport bardzo szybko się rozwija i ludzie, którzy teoretycznie jeszcze chwilę temu byli jakby cieniem zawodników, bo po prostu z nimi trenowali, albo byli ich spoterami, bo zawodnicy mają swoich spoterów, którzy im podpowiadają jakby w czasie przejazdów, analizując na żywo to, co się dzieje, są z nimi połączeni na słuchawce i mogą im dawać jakieś różne znaki, sygnały, albo podpowiadać, gdzie powinni skorygować swoje przejazdy. Więc Ben był taką osobą, on na co dzień jeździ w driftingowej lidze, ale e-sportowej. No ale ma też zbudowany samochód do driftu, no i tak dobrze sobie radził, że został po prostu zaproszony na tę rundę. No z taką ekipą mieliśmy okazję zasiąść w samochodach i no, zrobić ten pierwszy krok, a tak naprawdę pierwsze wciśnięcie pedału gazu na maksa w podłogę w autach z tylnym napędem, co warto
1: najpierw
0: dodać.
1: Najpierw zupełnie seryjny, a później tak. Mieliśmy okazję zasiąść za kierownicami przygotowanych driftowozów. No. Oni je nazywali swoimi samochodami roboczymi do testów, do ćwiczeń.
0: Do ćwiczeń, tak. No ale to te drugie samochody były już no, jakby w takiej topowej specyfikacji ustawionej pod drifting, w której ale to może nie będziemy zdradzać jeszcze.
1: A my wracamy za moment z dalszą naszą rozmową o drifcie. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a dzisiaj rozmawiamy o drifcie z Kamilem Michałowskim.
2: Bo pewno to przeskoczenie też z samochodu seryjnego do samochodu sensu stricte driftingowego też jest ciekawym zjawiskiem.
1: Doświadczenie wyglądało tak. Ja wsiadłem za kierownicę Suprę. Zostało mi powiedziane, żebym jeździł w lewo, bo podobno w lewo najłatwiej ze względu na rondę.
2: Podobno najbardziej intuicyjnie, tak, w lewo zacząć.
1: W samochodzie trakcja była wyłączona. Ogumienie było takie, które pozwalało na uślizg.
2: Ogumienie sensu stricte driftingowe, to też trzeba jasno podkreślić, że były to opony jakby przygotowane.
1: O obniżonej trakcji, można by powiedzieć?
2: Wiesz co, no one są specjalnie przygotowane po prostu do tego, żeby się lepiej ślizgały, a mniej ścierały. O, może
1: rozumiem.
2: W ten sposób.
1: Trzeba było nacisnąć gaz na maksa i złapać samochód w momencie, w którym on zaczyna lecieć bokiem i jest łatwiejszy do kontroli.
2: No tam jest
1: i
2: taki...
1: co ciekawe, jedną z takich najmniej, można by powiedzieć, intuicyjnych rzeczy dla osoby, która pierwszy raz próbuje utrzymać samochód w poślizgu, zamiast go wyprowadzić, bo jednak tego zwykle się uczymy, to należało puścić kierownicę w momencie, w którym samochód trochę tego chciał. I mimo tego, że zarówno Kuba, jak i jego
2: ekipa
1: próbowali to wytłumaczyć w jakikolwiek inny sposób, to rzeczywiście nie ma słów na złapanie samochodu w momencie, w którym on jest szczęśliwy z tego, że się ślizga.
2: I powiem ci więcej, jest to kompletnie niewyczuwalne tak dobrze, jak czuć to w samochodzie, na symulatorze. Bo ja próbowałem, no może nie powielokroć, ale miałem kilka przysiadek do profesjonalnych symulatorów driftingowych. Mhm. Ja tam umiem coś zrobić, ale nigdy nie poczułem tego, co poczułem faktycznie za kierownicą auta, kiedy ktoś ci mówi, robimy to w kontrolowanych warunkach. Nie? No i ten moment, jakby utraty kontroli nad samochodem i puszczenia kierownicy, a potem ponownego jej złapania, nie odpuszczając gazu, co też nie do końca jest prawdą, bo tym gazem trzeba po prostu bardzo dobrze operować, żeby ten samochód w tym stałym poślizgu się utrzymywał i robił mniej więcej to, co my chcieliśmy robić. Wiemy, że ludzie, którzy robią to profesjonalnie, są w stanie ten samochód w tym poślizgu
1: na centymetry,
2: jechać nim, czy ślizgać się nim po torze, cerując w konkretne miejsca, w konkretne zakręty i będąc czy to tylnymi, czy przednimi kołami tam, gdzie powinni byli być, jeżdżąc jeszcze w parach, więc w ogóle jakaś kosmiczna sprawa. Co nie zmienia faktu, że jakby to doświadczenie tego, kiedy właśnie ten samochód zaczyna się uślizgiwać i ty czujesz, że musisz wręcz puścić tą kierownicę, żeby to się zadziało. Ben mi powiedział, że potem mnie zapytał, czy jeździłem na symulatorach i czy grałem dużo w gry komputerowe. I powiedział, że to jest też taki motyw, że jeżeli to robiłeś, to trochę łatwiej jest to ogarnąć, bo mniej więcej wiesz, co powinno stać się z samochodem. I to też było dla mnie zaskoczenie, że jakby przyniosłem...
1: Że gdzieś podświadomie...
2: Tak, że jakby te może setki czy tysiące godzin spędzone w grach driftingowych daje ci przełożenie potem faktycznie na realny świat, nie? Na realne życie, że wiesz mniej więcej, co się powinno wydarzyć. On też mi powiedział, jak grałeś w gry, to mniej więcej wiesz, jak to powinno zadziałać. Faktycznie ten pierwszy moment jest bardzo... konfundujący, bardzo dziwny, bardzo chyba niekomfortowy też, że puszczasz kierownicę, potem ją łapiesz. No ale jak już się to uda, to dzieją się rzeczy, które wydaje mi się, że ich się po prostu nie da wytłumaczyć. Że musisz trochę mieć takiej nie wyobraźni, tylko nadwyobraźni.
1: Zaczynamy używać porównań, jakbyśmy opisywali poród, ale...
2: No wiesz, bo nawet Kuba to powiedział na tym takim short briefie, w którym braliśmy udział, że on postara się to opowiedzieć, ale to trzeba poczuć.
1: Trochę tak jest.
2: Trochę faktycznie tak było, że dopóki nie poczujesz,
1: to... Co więcej, trzeba poczuć za kierownicę, a nie na siedzeniu pasażera, jest to zupełnie inne wrażenie.
2: Totalnie jesteś na czym innym skupiony. To też mi się wydaje, że fokus po prostu na to, jak jesteś kierowcą, a jak jesteś pasażerem, masz przekierowany w dwie różne strony. Jesteś w 100% wyłączony i skupiony tylko i wyłącznie na jakby cały, co musisz zrobić, nie? Ręka, oko, noga, cały ty, panowanie nad samochodem, myślenie o nowej umiejętności, i jeszcze próbowanie załapania, o dobra, mamy to, nie? Ty coś powiedziałeś takiego, że jak pierwszy raz wysiedliśmy z tych samochodów, że mój organizm musi przetrawić, że nauczył się nowej rzeczy.
1: Tak, trochę tak jest, bo ja zupełnie intuicyjnie, z uwagi na to, że testuję te różne samochody i czasami są to bardzo szybkie samochody i one czasami mimowolnie, bo mają dużo mocy, często z napędem na tylne koła, na przykład ostatnio jeździłem BMW M2 CS, czyli 530 koni, tylko z napędem na tył. Jeździłem nim po górach, było trochę wilgotno, trochę liści gdzieś tam, to moim pierwszym instynktem jest jednak wyprowadzić ten samochód od razu z poślizgu, bo tak jest najbezpieczniej. To uruchomienie sobie w głowie, że mogę teraz to odpuścić i że moim zadaniem nie jest wyprowadzić go z poślizgu, tylko w nim go utrzymać, zajęło mi bardzo dużo takiej swojej mentalnej siły. Co więcej, jak już później jeździliśmy tymi BMW, które były przystosowane do driftu, na początku szło mi całkiem nieźle, a później jak już zacząłem się męczyć, że właśnie robię coś nowego w zupełnie jakby nowym środowisku, to zacząłem z powrotem wracać do swojego instynktu.
2: Myślę, że to jest też powód, dla którego ja się nie zajmuję samochodami na przykład, bo ja...
0: Niestety na opinię Kamila będziecie musieli poczekać na podcast. Motoryzacyjny skrót tygodnia dostępny na wszystkich aplikacjach podcastowych jest już dostępny wszędzie online, także jeżeli chcecie motoryzacyjny skrót tygodnia, możecie usłyszeć opinię moją, Kamila, o driftingowych mistrzostwach Polski, w których Kamil tłumaczy, o co w nich chodzi, jakie są zasady, kto przyznaje ile punktów, jak wyglądają kwalifikacje, a także więcej naszych wrażeń z pierwszej styczności z driftem, choć Kamil uważa, że to za dużo powiedziane. A tymczasem w imieniu swoim i Kamila żegnam się. Do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak. Yeah, yeah, yeah. I was actually

0: Yeah, see, I didn't even finish that on time.
1: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl. Reklama.
2: Radio Campus 97.1 FM.

telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pustki.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Same sztosy. Kampus.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.

You gotta walk.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnia sapasa.
2: Tylko ten.

0: 11. Ala Gocławska.
1: Sportowy Kampus.
0: Hubert Hurkacz pokonał Chińczyka Yi Zhou w trzecim meczu rundy ATP Masters. Polak poszedł za ciosem po swoim wcześniejszym zwycięstwie nad Nowakiem Dżokowiczem. W czwartej rundzie turnieju Hurkacz zmierzy się z Francuzem Arturem Geum. Dzięki dzisiejszej wygranej Hurkacz zwiększył swoje szanse na powtórzenie sukcesu z 2023 roku, kiedy to sięgnął w tym turnieju po końcowy tytuł. Magdalena Fręch niestety nie zagra w turnieju głównym w Wuhanie. W dzisiejszym meczu finałowej rundy kwalifikacji Polka niespodziewanie przegrała z japońską tenisistką Aoi Ito. Polka zachowuje jeszcze szansę na grę w turnieju głównym jako tak zwana szczęśliwa przegrana, czyli lucky loser, jeśli któraś z zawodniczek wycofa się w ostatniej chwili. W głównej drabince w Wuhan zobaczymy Igę Świątek, która rozpocznie rywalizację od starcia w drugiej rundzie. Pewna gry w Wuhan jest również Maja Chwalińska, a jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Egipcjanka Mayer Sherif. Turniej WTA w Wuhan rozpocznie się jutro i potrwa do 18 października. Legia Warszawa zagra dzisiaj na stadionie Wojska Polskiego z Wisłą Kraków w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze z Warszawy przystępują do tego starcia z pozycji wicelidera tabeli. W ostatniej kolejce pewnie pokonali Jagiellonię Białystok 3-1. Mecz rozpocznie się o godzinie 20.15 z transmisją na żywo. Max Verstappen z zespołu Red Bull wystartuje z pole position do dzisiejszego wyścigu o Grand Prix Singapuru na torze Marina Bay. Holender jest w znakomitej formie po wczorajszym zwycięstwie i ubiegłotygodniowej wygranej w Malezji. Główny wyścig Grand Prix Singapuru rozpocznie się dzisiaj o godzinie 14 czasu polskiego.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Saint Elmo
1: i Marcin Natali.
0: Audycja Solo Park, jak co niedzielę po godzinie 11. Witamy was serdecznie w audycji, w której gramy soul i R&B w najlepszym wykonaniu. Marcinie, od czego dzisiaj zaczęliśmy
2: tę
0: przepiękną niedzielną audycję?
2: Ja myślę,
0: przepięknych
2: że
0: okolicznościach.
2: Będzie słoneczna. Jak skończymy, podejrzewam, że wyjdzie słońce.
0: Oby.
2: A zaczęliśmy od utworu oryginalnie pochodzącego z praktycznie mojej ulubionej płyty tego roku póki co, czyli LK99. Album ten nagrał wokalista Levin Cully, rodem z Kalifornii, a niedawno, dokładnie w piątek, ukazała się wersja deluxe tej płyty i tam znajdziemy 5 remiksów z gościnnymi udziałami innych artystów, między innymi właśnie Faina Hughes, która udzieliła się w numerze Just a Little Bit, także troszeczkę takiego kalifornijskiego słońca na początek.
0: No to jak już wywołałeś Faina Hughes do tablicy, to...
2: Ja właśnie nie wiem o niej zbyt wiele. Ty pewnie możesz więcej powiedzieć.
0: To też jest wokalistka z Kalifornii, pochodząca dokładnie z Pasadena. Ja ją przede wszystkim kojarzę ze współprac różnorakich, między innymi ze współpracy z Tylerem The Creatorem. No i po tym, jak usłyszałem ją na projekcie Tylera Call Me If You Get Lost, sprawdzałem jej solowe rzeczy i... Tak się złożyło, że Fena wydała w tym roku epkę Catch and Release, z której już grałem kiedyś single Recognize, a jako że dałeś troszkę czegoś na początek, to ja troszkę pokropię nas tutaj drip, drip, drip od Fanny Hughes z jej ostatniego
2: wydania.
0: Ociupinkę. A drop of a drip. Fena Hughes z epki Catch and Release.

0: Najpierw trochę słońca, ociupinka taka dripnęła nam, no a teraz już się rozlała ta ociupinka słońca totalnie. All Over Me i wokalista Scar, którego kojarzyć możecie z płyty ostatniej, jaką nagrał Outkast, Idlewild. Scar był tam gościnnie w singlu Morris Brown.
1: A także w ogóle ten klip był fajny do tego.
0: Kapitalny numera. Był, no. Także w numerze The Train. I miał jeszcze trochę gościnek takich wokół właśnie całego kolektywu Dungeon Family, z którym Scar wciąż jest jak najbardziej stowarzyszony. Połączony?
1: Affiliated.
0: Za dużo angielskiego języka. No ale w każdym razie...
1: My tak lubimy po pongliszu sobie trochę.
0: Tak, tak. All Over Me też wyprodukowane przez Organized Noise, aczkolwiek teraz już Organized Noise działa jako duet, bo niestety nie żyje, tak. Rico Wade, trzeci członek tej grupy producenckiej.
1: No i trochę mózg operacyjny i no. Mózg operacyjny Dungeon Family, jakby no tak. Bardzo ważna postać dla kolektywu.
0: Tak. Ale fajnie widzieć, że wciąż działają, no i wychodzą takie rzeczy, jak chyba pierwszy w ogóle solowy singiel Scara po 20 latach od Idlewild.
1: Tak, i pierwsza producencka rzecz od Organized Noise od śmierci Rico Wade'a.
0: Dokładnie.
1: Chyba. Ojej, mnie nie myli pamięć, bo chyba nic od śmierci Rico Wade'a nic nie wyszło.
0: Chyba nie. Także no, naprawdę perełka.
1: Fajnie, fajnie. Perełka. Bardzo, bardzo to cieszy. Czekamy na więcej ruchów od Scara.
0: A wcześniej jeszcze pozdrowienia dla słuchaczy od Scara.
1: Yes, sir. A jako, że Scar śpiewał o swoich pragnieniach, żeby adresat K, podejrzewam, tutaj jego tekstu była wokół niego, all over me, no to bardziej o pragnieniu kogoś nie można powiedzieć niż I want you, bardziej wprost, i taki tytuł ma singiel.
0: Kluczyłeś, ale próbowałem doprowadzić do tego, tak.
1: Singiel z najnowszego albumu FKJ, czyli francuskiego producenta i multiinstrumentalisty. FKJ to skrót od Fresh Kiwi Juice, a gościnnie...
0: Yummy.
1: Tak, a gościnnie... Zdrowo. A gościnnie w utworze I Want You pojawia się Erin Allen Kane, wokalistka z... Detroit w stanie Michigan, czyli
0: Detroit?
1: Idziemy do Motown.
0: Motown City.
1: I w ogóle numer ma bardzo Motownowy, taki dealowy wydźwięk, także posłuchajmy sobie.

0: pięknie to wybrzmiało.
1: Chciałbym powiedzieć, że artysta dostosowany do miesiąca.
0: To też. To
1: tylko
0: też.
1: Nie do miasta.
0: Nie do końca do miasta, ale też artysta inspirowany tym nawiązaniem do Motown, I Want You, Marvin Gaye,
1: tak.
0: Klasyka lat 70. No to Marvin Gaye to jest artysta, który bardzo mocno wpłynął na wokalistę, którego słyszeliśmy przed chwileczką, October London, październik Londyn, tymczasem październik Warszawa.
1: Ale Londyn w październiku może być ładny swoją drogą.
0: Może być bardzo ładny, no. Czy ładniejszy niż Warszawa.
1: No, tutaj zależy, co lubisz.
0: Zależy właśnie, czy ta ociepinka słońca będzie. October London wydał niedawno swój nowy album Love Me For Me nakładem Death Row Records, zarządzanego przez Snoop Dogga. I to jest kolejna taka soulowa odsłona Death Row i bardzo fajnie, że Snoop idzie w tą stronę i wydaje mi się, że szykuje jeszcze więcej takich soulowych rzeczy w katalogu Death Row, także czekamy. A numer, który poleciał przed chwileczką, Silent Treatment, to jakoś tak jak słuchałem tej płyty, to od razu dodałem go sobie do zagrania. Najbardziej mi wpadł tak na pierwsze.
1: Jest jeszcze jeden numer o tym tytule, super, który mi się od razu skojarzył, jak zobaczyłem ten tytuł.
0: The Roots.
1: Tak jest. To jest fenomenalny numer. No dobra, jak już przywołałeś Marvina Gaye'a i Retro Soul'e, no to tutaj myślę jednym z naszych ulubionych artystów związanych z soundem retro aktualnie jest Adrian Young, który co chwilę coś nowego wydaje. No i teraz wyszła nowa płyta wyprodukowana przez niego z wokalistką z Wielkiej Brytanii, która się nazywa Alanai. Album nazywa się Proud of Me, jest już dostępny na wszystkich serwisach streamingowych, a my zagramy sobie numer taki związany trochę tytułowo, Silent Treatment, więc jak Silent Treatment, no to Get Over It. No i tak, Alani i Adrian Young.

0: 11.30, Ala Gosławska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Zespół badaczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii opracował i zweryfikował pierwszą polskojęzyczną wersję krótkiego testu do oceny objawów bezsenności, znanego na świecie jako Sleep Condition Indicator. To klinicznie sprawdzony krótki kwestionariusz składający się z zaledwie 8 pytań. Co ważne, test został w pełni dostosowany do polskich realiów kulturowych, a badania potwierdziły jego wysoką rzetelność. Test w polskiej wersji jest już dostępny. Na Uniwersytecie Warszawskim dobiega końca 8. edycja Tygodnia Noblowskiego, organizowana przez Centrum Współpracy i Dialogu UW, która trwa przez cały tydzień, od 5 października aż do jutra. Przez cały tydzień eksperci i naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego komentowali na żywo werdykty komitetów w Sztokholmie i Oslo. Już jutro czeka nas oficjalny finał akcji. Eksperci podsumują ostatnią z przyznawanych nagród w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wielki międzynarodowy sukces odniósł również astronom z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany Radosław Poleski bierze kluczowy udział w prestiżowej misji NASA związanej z nowym kosmicznym teleskopem Nancy Grace Roman. Urządzenie, które zostało wystrzelone pod koniec sierpnia na pokładzie rakiety Falcon Heavy, ma za zadanie przeczesywać kosmos w poszukiwaniu nowych światów. Profesor Poleski opracował specjalistyczne oprogramowanie, które posłuży do analizy zmian jasności gwiazd i wykrywania egzoplanet. Naukowcy szacują, że dzięki tej metodzie teleskop odkryje około 1500 planet poza Układem Słonecznym.
1: Akademickie Radio Campus.
2: What up, y'all? This is Adrian Young, and you are listening to Soul Park at Radio Campus.

0: pięknie neosoulowo nam się zrobiło.
1: Dostałem od mojej Ani wiadomość, że bardzo fajna dziś audycja do takiego niedzielnego, o Jezu, zniknęła mi wiadomość, niedzielnego picia kawki pod kocem.
0: No właśnie, idealnie. Co tydzień możecie na nas liczyć, na dostarczanie takiego soundtracku. I pozdrawiamy słuchaczy, pozdrawiamy Anię.
1: Pozdrawiamy.
0: Jak najbardziej. A po numerze Get Over It, numer, który miałem jakby za rękawem, wyciągnąłem go z rękawa, nie wiem jak, czekał długi czas na zagranie. Overthinking i fajnie to się zgrało, Get Over It, Overthinking. Masego, numer pochodzący z najnowszej płyty Masego, Fix Your Face, i numer, w którym gościnnie pojawił się, nie bójmy się użyć tego słowa, legendarny wokalista?
1: Nie, no soulowy? Absolutnie.
0: Absolutnie, jeden z najlepszych.
1: Kto, jakby w świecie neosoulu, kogo jak nie jego tak nazywać?
0: No właśnie.
1: Jakby to jest jedna z takich pięciu osób, przy których w ogóle bez zawahania trzeba to
0: tak
1: używać.
0: Music Soul Child, jeden z najlepszych głosów soulu i R&B po roku 2000. No i przepięknie wyszło to kolabo, w ogóle takie niespodziewane, ale fajnie Masego poszedł na tej płycie właśnie jeszcze głębiej w ten soul, takie bardziej introspekcyjne, gdzieś tam poetyckie, osobiste teksty. Odrzucił te jedwabne, jedwabiste szaty, w których kiedyś śmigał, i jakby odkrył swoje wnętrze, i super to wyszło.
1: Jak jesteśmy przy temacie overthinkingu, to bardzo się cieszę, że mogę zagrać ten numer, który zaraz zagram, bo jest to jedno z moich absolutnie odkryć najciekawszych ostatnich miesięcy. Wcześniej myślałem, że to jest kwartet, teraz już wiem, że to jest duet Elm Jack, dwóch młodych artystów z Nowego Jorku, Hadzi Gaviota i Low 40, robiący taki indie soul. A co ciekawe, polecam wskoczyć na ich social media, bo twarzami tego projektu są ich ojcowie. I wygląda to absolutnie fenomenalnie. Myślałem, że to ci ojcowie robią tą muzę, a to jednak oni są twarzami tylko tego projektu. No i Elm Jack wydali już jeden album rok temu, a teraz wrócili z singlem Charlie Sheen, odwołującym się do legendarnego komika i

0: i trochę nam wyszło tak outcastowo. Ci outcaści się dzisiaj pojawiali u nas.
1: Przewijają się.
0: W audycji wspominani.
1: Tak, jeśli Andre 3000 nas słucha, to czekamy na nowe rzeczy. Pozdrawiamy też Big Boya. A tymczasem może to być kolejny wychowanek outcastu i muzyczny.
0: Na pewno. Mi się wydaje, że w jakimś wywiadzie oni zwracali uwagę na to, że outcast są dużą inspiracją.
1: No, bardzo często się w ogóle porównywało Earth Gang duet z Atlanty do outcastu, bo dużo mieli podobnej energii, takiej kolorowej, ciekawej, oryginalnej, nietuzinkowej ekspresji, pomysłów, jakieś fajne takie zwariowane klipy. No a teraz dostaliśmy solowy projekt od członka Earth Gangu, od Johnego Venusa. Wcześniej w tym roku Dr. Dutt, czy w zeszłym roku nawet puścił swoje solo, a teraz Johnny Venus zaskoczył nas albumem The 11th Hour i takim pójściem w soul i R&B, aczkolwiek też zdarza mu się tutaj zarapować, jak słyszeliśmy w numerze On and On and On, czyli jednym on przebili Erykę Badu, która miała tylko on and on, a tutaj jest jeszcze
0: dłużej.
1: No i super, super joincik. Polecamy.
0: Jak to mówią, człowiek z rapu wyjdzie, ale rap z człowieka nigdy. A jak jesteśmy już przy temacie on and on and on, to coś, co mogłoby trwać wiecznie i nigdy się nie kończyć, to jest muzyka i Don't Stop the Music, czyli ogromny klasyk, wielokrotnie samplowany i interpolowany od Yarbrough and Peoples, został skoverowany na najnowszej płycie Michelin de Geocello pod tytułem Synonym. To jest drugie wydawnictwo Michelin de Geocello z coverami. Gościnnie w numerze Don't Stop the Music pojawia się Nick Hakim i Robert Glasper. Sprawdźcie sobie to.

0: I jesteśmy z powrotem.
1: No i tutaj The Honest Guy śpiewa Never Let Me Go, nie wypuśćcie mnie, no, a my już niestety zaraz będziemy musieli was tutaj opuścić w radiu, bo zostało nam 5 minut audycji, ale jeszcze jeden numer przed nami, a przed chwileczką wokalista rodem z Kanady, The Honest Guy, ze swojej najnowszej epki Don't Disturb the Groove Afro Soul, więc najpierw było Don't Stop the Music, to tu innymi słowami Don't Disturb the Groove, nie zakłócajcie tego groove'u.
0: To nie będziemy zakłócać, tylko na koniec duet z Londynu, z Wielkiej Brytanii opowie nam o wolności, ale zanim to, to chciałbym was zaprosić na naszego Facebooka i Instagrama soulpark971. Tam będzie odsłuch audycji, link do playlisty dla tych, którzy dzisiaj nie słuchali, a chcą posłuchać oczywiście wszystkie audycje, wszystkie numery, które graliśmy w audycjach przez ostatnie trzy lata. Wszystko jest na Spotify'u. Dziękujemy Kubie Grądzielowi za realizację i co, życzymy wam miłej niedzieli, ale jeszcze zanim by wyjdziemy, to jeszcze powiem słówko. Dame Dame to jest duet dwóch dziewczyn, producentek i wokalistek, przyjaciółek prywatnie George'a Smith i dziewczyny współpracowały z George'em przy poprzednim albumie Falling or Flying, a teraz wydały też swój solowy album, na którym znalazł się numer z George'em Smith pod tytułem Freedom i z takim oto brytyjskim akcentem was zostawiamy. Życzymy wam miłej niedzieli. You get me, bruv. I to, i słyszymy się za tydzień. I za tydzień znowu będzie godzina najlepszej muzyki, jakiej możemy tego wam dostarczyć.
1: A dzisiaj były same nowości.
0: Tak, to też prawda.
1: Także też dużo świeżynek. Smacznej gawusi.
0: I wiadomo co.
1: I pięknej niedzieli.
0: Tak jest. Cześć, pa.
1: Trzymajcie się.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Jest kilka minut po godzinie 12. Przy mikrofonie Dawid Martin. Kłaniam się nisko i zapraszam Was bardzo serdecznie na audycję w 60 minut dookoła świata, w której jak co tydzień posłuchamy ciekawych, korzennych brzmień z różnych zakątków świata. A dzisiaj można powiedzieć, że będą to najlepsze brzmienia, przynajmniej w opinii ekspertów z Transglobal World Music Chart, którzy to w połowie września ogłosili listę najlepszych płyt sezonu 2025-26. Pierwszą dziesiątkę jak zwykle zdominowali wykonawcy afrykańscy. Cóż, nie od dziś Afryka zajmuje szczególne miejsce w sercach wielu słuchaczy muzyki świata, wliczając w to grono i moją osobę. No ale żeby te brzmienia sobie nieco zdywersyfikować, sięgniemy dziś po najciekawsze albumy z poszczególnych kontynentów lub regionów globu, a zaczniemy od naszej Europy. Best of Europe, najlepszą płytą z muzyką starego kontynentu, została Il Mito, dzieło Canzoniere Greca Nico Salentino, przedstawicieli tradycji Salento, czyli tego obcasa włoskiego buta, którzy na początek naszego dzisiejszego spotkania zaprezentują nam utwór zatytułowany Domenica Mattina.

Domenica Mattina. To było nagranie, które znalazło się na albumie Il Mito zespołu Canzoniere Greca Nico Salentino, oczywiście z Salento, z południowych Włoch. W opinii ekspertów Transglobal World Music Chart najlepsza płyta europejska sezonu 2025-26. Teraz natomiast udamy się jeszcze bardziej na południe. Czas na numer jeden w kategorii West Asia and North Africa, a tę zaszczytną pozycję zajął album Zagatę naszej dobrej znajomej z Algierii, Suad Masih.

To był tytułowy utwór z płyty Zagatę, algierskiej dziewczyny z gitarą Suat Mansi. Jej album w zestawieniu Transglobal World Music Chart za sezon 2025-2026 został wybrany najlepszą płytą regionu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. No to teraz w Afryce pozostaniemy na kolejne minuty. Przed nami bowiem najlepszy album Afryki subsaharyjskiej i jednocześnie w ogóle najlepszy album całego plebiscytu. Tegorocznym zwycięzcą okazał się A Gin and a Hunter Went Walking, duetu dwóch wspaniałych malijskich instrumentalistów, a są to mistrz balafonu Neba Sebo oraz Benego Diakite, grający na tradycyjnym w kulturze Wasalu atrybucie myśliwych, czyli harfie Donsongoni. Album to niezwykle ciekawy, stanowiący w zasadzie dwie płyty w jednej. Zacznę może w odwrotnej kolejności. Dysk numer 2 zawiera nagrania zarejestrowane przez ten duet w plenerze, dokładnie w ogrodzie domu malijskiego producenta Usmane Haidary w stolicy Mali, Bamako, pod drzewem mango, gdzie panowie usiedli i zaczęli grać po zachodzie słońca. W niektórych cichszych momentach słychać tam nawet cykanie świerszczy. Z kolei na dysku numer 1 do tychże nagrań Haidara oraz Nick Gold, producent związany z Nonsuch Records, dograli również partie wokalne, perkusyjne oraz bardzo subtelne brzmienia melotronu, gitary i instrumentów smyczkowych. Jako że album A Gin and a Hunter Went Walking został zwycięzcą całego sezonu, to z tej płyty posłuchamy sobie dwóch utworów. Najpierw z dysku drugiego Gine Mogotiki, a potem już z dysku pierwszego kompozycja Seko z tymi wszystkimi dogrywkami, o których mówiłem. Na blisko 10 minut pozostawiam Was sam na sam ze wspaniałą muzyką Neby Sebo i Benego Diakite.

Seko. Na balafonie grał Neba Sebo, na Don Songoni zaś Benego Diakite. To były fragmenty albumu A Gene and a Hunter Went Walking, najlepszego albumu Afryki Subsaharyjskiej i w ogóle najlepszej płyty sezonu 2025-26 zestawienia Transglobal World Music Chart. A na ostatnie minuty pierwszej części dzisiejszego programu pozostaniemy w Afryce, bo teraz czas na najlepszą kompilację w tym plebiscycie, a tą została Leve Leve, São Tomé and Príncipe Sounds 70s 80s Volume 2, czyli zbiór archiwalnych nagrań z muzyką taneczną z wysp Świętego Tomasza i Książęcej, przygotowane przez wytwórnię Bongo Joe. Z tej płyty posłuchamy teraz utworu Mario Bicedo w wykonaniu miejscowej legendy grupy Sangazusa.

0: 12.30, Ala Gocławska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Wypowiedź Donalda Tuska na temat ostatnich ataków w szkołach. Rebelianci Huti grożą kolejnymi atakami i niezwykłe znalezisko na Mokotowie.
1: Wiadomości.
0: Dzisiaj na specjalnej odprawie z udziałem ministrów i przedstawicieli służb premier Donald Tusk wypowiedział się w sprawie ostatnich ataków przemocy w szkołach. Według słów premiera nie mamy do czynienia ze zorganizowaną na dużą skalę grupą, której planem jest tworzenie poczucia zagrożenia. Zachowania te, jak dodał, są bardzo często spontaniczne i wynikają głównie z aktywności w sieci. W swojej wypowiedzi premier zaapelował również o współpracę obywateli z służbami, aby zapobiec przyszłym atakom.
2: Będziemy działać bardzo konsekwentnie i w sposób stały. To nie chodzi tutaj o jednorazową akcję wywołaną takim czy innym incydentem. To musi być stały, dobrze zorganizowany wysiłek i zarówno służb, nauczycieli, ale też wszystkich obywateli. Nie pozwólmy, żeby to, co wspólnie budowaliśmy przez lata, żeby to zostało zniszczone. Musimy mieć świadomość, że przemoc rodzi przemoc.
0: Jak podała w sobotę KGP, w poniedziałek patrole policji wrócą do szkół, gdzie będą obecne do odwołania. Funkcjonariusze swoją służbę pełnić będą wokół placówek w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. Będą też wchodzić na teren placówek, kontaktować się z pracownikami i z dyrekcją. Działania te związane są z aktami przemocy w szkołach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu. Jemeńscy rebelianci Huti ponownie ostrzegają linie lotnicze oraz podróżnych przed korzystaniem z saudyjskich lotnisk i przestrzeni powietrznej, grożąc kolejnymi atakami. Z zagrożenia wyłączono jedynie lotniska w Mekce i Medynie. Komunikat pojawił się dzisiaj, czyli dzień po tragicznym ataku rakietowym na lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, w którym zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Ruch lotniczy w stolicy został całkowicie wstrzymany, co najmniej do dzisiejszego wieczora. Działania Huti wywołały natychmiastowe, stanowcze potępienie na arenie międzynarodowej. Szef ONZ Antonio Guterres oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jednocześnie wskazali, że uderzenia w obiekty cywilne to jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego. Głos zabrało również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ostro potępiło działania rebeliantów. O godzinie 7 rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Wyborcy do godziny 21 będą głosowali w ponad 450 obwodach na terenie miasta. Na karcie do głosowania są dwa nazwiska kandydatów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki w pierwszej turze. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Na budynku przy ulicy Puławskiej 48 robotnicy, skuwając tynk, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. Odkryciem natychmiast zajął się konserwator zabytków. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, do której należy budynek, podjął decyzję o pełnym zabezpieczeniu i wyeksponowaniu kotwicy na odnowionej elewacji. Finansowe wsparcie dla tych działań zadeklarował już władze dzielnicy Mokotów.
1: Kampus. Same sztosy.

słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata w Radiu Campus, w której dziś rozbrzmiewają najlepsze płyty sezonu 2025-2026 w plebiscycie Transglobal World Music Chart, a tę drugą część naszego programu rozpoczęliśmy od zwycięzcy kategorii Best Trans Regional Album. To debiutancka płyta niderlandzko-indonezyjskiego zespołu Nusantara Beat, inspirującego się brzmieniami popsunda, muzyki popularnej zjawy zachodniej lat 70., osadzonej przede wszystkim w skali pelog zapożyczonej z jakże bliskiego memu sercu gamelanu. No a utwór, którego wysłuchaliście, nosi tytuł Kalankang, co w języku sundajskim oznacza cień lub

Za kim perkusista znany z łączenia jazzu, funku i muzyki klubowej z tradycyjną muzyką tego właśnie zakątka kraju. Posłuchamy utworu otwierającego ich wspólną płytę.

Life Goes On. Tak zaczyna się najlepsza płyta regionu Azji i Pacyfiku. Płyta poświęcona pieśniom Shima Uta z wysp Amami, które zaśpiewała Anna Sato, akompaniując sobie na trzystrunowej okinawskiej lutni Sanshin, a towarzyszył jej perkusista Toshiyuki Sasaki. Bardzo ciekawa ta płyta, bo przy całej swej oryginalności cały czas pozostaje bardzo blisko tradycji. No dobrze, byliśmy na wschodzie, to teraz ruszymy na zachód. Przed nami najlepszy album w kategorii North and Central America and Caribbean, a jest nią płyta Hourglass nowojorskiej afrobeatowej ekipy Antibalas. Z niej to zagramy sobie teraz utwór zatytułowany Escape.

Escape. To był utwór z instrumentalnej płyty Hourglass zespołu Antibalas, wybranej najlepszą płytą Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów w zestawieniu najlepszych albumów sezonu 2025-26 Transglobal World Music Chart. Choć oczywiście płyty inspirowanej brzmieniami afrobeatu, który narodził się, no nie w Ameryce Północnej, ale ponad 50 lat temu w klubach Lagos, który jednak niezmiennie inspiruje artystów pod różnymi długościami i szerokościami geograficznymi naszego globu. No i już do końca naszego dzisiejszego spotkania pozostaniemy za wielką wodą, ale czas teraz na Amerykę Łacińską, a tu triumfował Seu Jorge, jego album The Other Side. Posłuchamy utworu zamykającego tę płytę, który dla mnie stanowi kwintesencję bossanowy i całej tej nostalgii, którą przepojona jest tamtejsza muzyka. Kompozycja nosi tytuł Beleza Barbara i tym utworem się dziś pożegnamy. Przed wami prosto z Rio de Janeiro, wspaniały Seu Jorge, a za uwagę dziękuję pięknie, Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Miłej niedzieli, do usłyszenia.

Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną. Dawid, jestem znowu i dzisiaj prezentuję, tak jak co roku, programację festiwalu Trans Musical de Rennes, bo wszystko, co będzie na jakiś festiwal w Europie, gra na Trans Musical de Rennes jako pierwszy. No oni tam zawsze coś tam przygotują, rzeczy bardzo ciekawe dla nas i zaczynaliśmy tak jak zawsze wybór praktykanta, kto w tym roku gra na festiwalu Trans Musical de Rennes. To było Grand Bruit, fajny kolektyw z Nantes, 6 kobiety, które razem śpiewają hip-hopu. To był utwór La Track i w tym kolektywie jest Double C, Shade Block, jeszcze Fe, Nu Supa i jeszcze Herville Queen i razem właśnie stworzyli kolektyw Grand Bruit, Wielki Szum. Bardzo polecam i też grają w Trans Musical de Rennes 2 grudnia, od 2 grudnia do 6 grudnia. Tak jak co roku najlepsza muzyka w świecie. I co mamy dalej? Mamy bardzo fajny zespół ze Słowacji. Oni się nazywają Tolstoys. Tolstoys, tak. Śpiewają niestety po angielsku. Będziemy słuchać utwór, który się nazywa Naked. Oni mieszkają w Berlinie, ale są z Słowacji. To jest taki hipisowski rock. Ostatni album się nazywa The Buzz. No i posłuchamy ze Słowacji Tolstoys.

Dishai, prezentujemy programację festiwalu Trans Musical de Rennes. Od prawie 50 lat programują nowe rzeczy, właśnie takie nowe trendy. Na przykład pierwszy raz w Europie grał Nirvana, taki mały zespół, albo Beastie Boys tam grali w festiwal Trans Musical de Rennes. To było zespół Fuzzy Cat Organ Quartet i piosenka się nazywa, to jest bardzo łatwo, Fuzzy Cat. Oni są z Norwegii i mieszkają w Oslo. Bardzo energetyczny właśnie zespół rockowy. I to nie metal właśnie z Norwegii. Fuzzy Cat Organ Quartet. I co dalej? Co dalej? Mamek A.O. Fajny też zespół, który się nazywa Naga Kirana. I to jest piosenkarka z Indonezji, która mieszka w Amsterdamie i razem z innymi ludźmi znani, bardzo znani, tak jak ludzi z Altingun, które śpiewają po turecku, albo Nusantara Beat, które też grali na Trans Musical de Rennes 2 lata temu. No razem tworzyli taki projekt, to jest taki no psychedelic rock śpiewający po sudańsku, taki język z koło Java w Indonezji i mają właśnie nowy single, który się nazywa Lumba 2. Fajnie posłuchać muzyka z Indonezji. To będzie w Trans Musical de Rennes. Naga Kirana.

И то било FTK. FTK то есть DJ из Тайвана. Докладе он мешка в месте, которое се называ Тайчунг. И то било утфур Arcane. Так, от альбому Senom, который istnieje od roku. FTK, no fajny, fajny DJ, który gra po pierwszy raz w Transmusical de Rennes. No każdy zespół tam gra tylko raz. Jest jedna szansa, aby no, się pokazać. FTK, fajny projekt z Tajwanu i podróżujemy dalej w czasie trochę niepokoju. Kolejny fajny zespół z Chin kontynentalny. Tak, bardzo ciekawe, nowy projekt, który powstał podczas COVID-u. Oni się nazywają Kyoyoko, Kyoyoko. I to jest utwór Hinaliert, Hinaliert. Zespół z Pekinu. No, chyba pewnie, że tak. Zespół z Pekinu, posłuchamy. Kyoyoko, a potem będą wiadomości. Fajny zespół z Chin, który gra w tym roku na Transmusical de Rennes, tak jak co roku festiwal się odbędzie w Rennes we Francji od 2 do 6 grudnia. Polecam bardzo. Kyoyoko.

0: 13.30, Ala Gocławska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Wypowiedź ministra cyfryzacji na specjalnej odprawie z premierem. Nocna akcja ukraińskiego wojska i powrót Magdaleny Frank do WTA.
1: Wiadomości.
0: Dziś rano odbyła się specjalna odprawa z udziałem ministrów i przedstawicieli służb, na której premier Donald Tusk wypowiedział się w sprawie ostatnich aktów przemocy w szkołach. Obecny na naradzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że od czwartku służby działają w trybie alarmowym. Ostrzegł również przed konsekwencjami gloryfikacji ataków w mediach.
2: Zauważyliśmy w ostatnich godzinach, że też pojawiły się konta, które zostały w trybie natychmiastowym zablokowane, gloryfikujące tego człowieka, który dokonał zbrodni w czwartek. I te działania też przestrzegam wszystkich, że ktokolwiek chciałby tworzyć takie konta dzisiaj je w internecie, wskazujące bądź w jakikolwiek sposób naśladujące, też są częścią tej paniki, którą niepotrzebnie wzbudzamy, a jednocześnie służby będą podejmowały w każdej takiej sprawie działania.
0: Na zakończenie premier Donald Tusk ponowił apel o szczególną czujność i współpracę całego społeczeństwa ze służbami. Kolejne decyzje i raporty dotyczące sytuacji w kraju mają być przedstawiane opinii publicznej na bieżąco. W nocy z soboty na niedzielę ukraińskie bezzałogowce dokonały serii ataków na rosyjskie obiekty wojskowe na terytorium Rosji oraz na okupowanych terenach Ukrainy. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, celem ataków były miejsca koncentracji wojsk oraz obiekty zaplecza logistycznego rosyjskiej armii w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie drony zaatakowały także pozycje rosyjskiej obrony przeciwlotnicznej w Soczi. W efekcie uderzenia doszło do wybuchu pożaru. Wczoraj późnym wieczorem na warszawskich Bielanach w autobusie linii 755 doszło do ataku nożownika. Jeden z pasażerów z zupełnie nieznanych przyczyn zaatakował nożem dwóch innych mężczyzn na wysokości przystanku Prozy. Obaj poszkodowani trafili do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik zdołał uciec z autobusu jeszcze przed przyjazdem służb. Policja zna już jednak jego wstępną tożsamość i w tej chwili prowadzi intensywne poszukiwania.
1: Sportowy Campus.
0: Magdalena Fręch rzutem na taśmę wraca do gry w turnieju WTA w Wuhan. Polka mimo porażki w eliminacjach zagra w turnieju głównym jako szczęśliwa przegrana. Przed nią gigantyczna szansa. Jeśli wygra pierwszy mecz, w kolejnej rundzie czeka już na nią Iga Świątek. Z czołówki światowej w Wuhan zabraknie liderki światowego rankingu Jeleny Rybakiny z Kazachstanu oraz triumfatorki turnieju sprzed roku, Amerykanki Coco Gauff.

Wracamy po wiadomości. Prezentujemy dzisiaj festiwalu Trans Musical de Rennes. I to było Trans Ar Gwent. Nie, sorry, tak mój brytyjski, po brytyjsku nie jest tak dobry. Trans Ar Gwent. Lokalny wybór, tak, z Francji. On się nazywa Baptiste Guillaume. Jest. I to był utwór One Last Drift. No, taki fajny DJ. To jest piosenka od składanka, która się nazywa Tripalium. Mały lokalny projekt, bo podczas Trans Musical

Już powiedziałem z Łotwy. Oni używają ten bardzo stary instrument, który się nazywa kokle i też mają nowoczesne rzeczy, takie jak no, te konsole i tak dalej. Bardzo duchowe, bardzo dobra muzyka. No posłuchamy, co tam jest. Dżemy.

0: Zule, Maria Antonia, Gili.
1: To jest audycja Wojna francusko-angielska pod flagą biało-czerwoną i to było bardzo fajny kolektyw, zespół, który się nazywa Les Testarudes. Dziewięć kobiety z Katalonii, które grali na żywo Beware of the Tiger podczas Ska Punk Festival. Kobiety mają teraz nowy album, który się nazywa Ai Mare i wytwórnia płytowa to jest Buen Ritmo Records. Bardzo świeże, bardzo dobre, bardzo energetycznie Les Testarudes i polecam na koncert podczas festiwalu Trans Musical de Rennes 2 grudnia. Ale też są nie tylko zespoły z Europy, tak jak Testarudes z Katalonii. Są też zespoły z Afryki, na przykład będzie Coco. Fajny projekt z Kongo, który 10 lat temu się zaczynało w Kinshasa, w mieście Kinshasa. Podobno to jest pierwszy ich koncert we Francji. To jest dziwne, bo ja już widziałem Coco, ale to też to fakt, to nie było w Europie. Bo długo mieszkali w Stanach, dokładnie w New Orleans. Pamiętam, że grają właśnie z maską. To jest bardzo, bardzo dobre. Polecam Coco z Kongo i posłuchamy. To jest utwór Mokili.

I na prawie sam koniec to było zespół Mengers z Meksyku, to było Fine de la Era. No jest taki trio razem z braci Calderon. Fajny, fajny projekt Mengers, które grają właśnie w tym roku podczas festiwalu Trans Musical de Rennes i około tego festiwalu mają takie małe trasy po Europie. Niestety nie grają w Polsce, grają tylko w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji, wiadomo, i w Belgii. No fajnie, fajnie ten projekt. I na sam koniec trochę szaleństwo mamy na koniec, to jest zespół z Korei, z Seul dokładnie. Oni się nazywają Linalchi. 7 osób, 4 głosy. Jeżeli mówisz po koreańsku, nie wiem, czy rozumiesz dokładnie, o co chodzi, bo oni krzyczają, coś używają, takie dziwne głosy i tak dalej. Bardzo ciekawe. Linalchi teraz grają właśnie, mają trasę w Stanach i potem podróżują do Trans Musical de Rennes. Posłuchamy utwór, który się nazywa Tiger is Coming. Niestety nie wiem jak to powiedzieć po koreańsku. Tiger is Coming, Linalchi. I co dzisiaj słuchaliśmy? Te no 10 plus zespoły grają podczas festiwalu Trans Musical de Rennes. Bardzo polecam tego festiwalu. 5 dni od 2 grudnia w Francji na zachodzie. Ale jeżeli nie możesz podróżować do Francji za prawie tydzień, no w piątek 16 października, no to za parę dni jest fajny koncert w klubie Hydro Zagadka. To jest Dead Bob z Kanady, organizowany przez Smrki. Tak jak zawsze polecamy. Tak, to było Wojna Francusko-Angielska. Dawid, i do usłyszenia za jakiś czas. Yo! Linalchi z Korei.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus. 97,1 FM.

0: This is Selecta Radio. Selecta Radio. Reklama.
1: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
0: Reklama.
2: 14.30, Ala Gocławska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Minister MSWiA podaje najnowsze dane dotyczące liczby zatrzymań. Klęska żywiołowa znowu nawiedziła Nepal. Oraz świętujemy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziewczynek.
3: Wiadomości.
2: Dzisiaj rano na specjalnej odprawie z udziałem ministrów i przedstawicieli służb premier Donald Tusk wypowiedział się na temat ostatnich ataków w szkołach. Podczas posiedzenia głos zabrał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podał on najnowsze dane dotyczące liczby zatrzymanych osób.
4: Przez te 3 ostatnie dni łącznie zaangażowanych prawie 40 tysięcy policjantów narastająco. Liczba placówek czy kontroli, które zostały zrealizowane, prawie 65 tysięcy. Zatrzymano 117 osób. W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądu rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze. Pojedyncze przypadki. Tak jak powiedział pan premier, dzisiaj także działania policyjne w okolicach szkół i w szkołach, które pracują w weekend. Około 10 tysięcy policjantów. Jutro planowanych 20 tysięcy policjantów.
2: Zarówno premier, jak i szef MSWiA podkreślili, że państwo reaguje bezwzględnie na każdą próbę zastraszenia uczniów. Służby pozostają w stanie najwyższej gotowości, a wzmocnione kontrole placówek w całym kraju będą kontynuowane w najbliższych dniach. Potężna powódź uderzyła w środkowy Nepal, niszcząc około 40 domów, mosty oraz infrastrukturę budowanej elektrowni wodnej. Do kataklizmu doszło w górzystym dystrykcie Gorka, a niszczycielską falę wywołało prawdopodobnie osunięcie się ziemi, które zablokowało bieg rzeki. Władze natychmiast zarządziły ewakuację mieszkańców i wysłały w rejon katastrofy wojskowe śmigłowce. Poszukiwanych jest około 10 osób, z którymi urwał się kontakt. Służby działają w najwyższym trybie gotowości, obawiając się powtórki z końca sierpnia, kiedy katastrofalny potop w tym samym regionie pochłonął blisko 7 tysięcy ofiar i zaginionych. Papież Leon XIV na zakończenie dzisiejszej modlitwy ogłosił, że wykryto u niego guzek w płucu i w najbliższych dniach podda się operacji. Papież uspokoił jednocześnie zgromadzonych wiernych, podkreślając, że niewielka zmiana została wykryta na bardzo wczesnym etapie podczas rutynowych badań kontrolnych, a lekarze uznali interwencję chirurgiczną za wskazaną. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej poinformował, że zabieg odbędzie się w pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia, a przewidywany czas pobytu papieża w szpitalu wyniesie około 7 dni. Na całym świecie obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku, a jego głównym celem jest przybliżenie opinii publicznej szczególnych wyzwań, przed jakimi stają dziewczęta na całym globie. Dzień ten to nie tylko okazja do świętowania, ale przede wszystkim moment na głośne mówienie o prawach młodych kobiet. Globalne kampanie zwracają uwagę na kluczowe problemy, takie jak utrudniony dostęp do edukacji w wielu regionach świata, problem przedwczesnych małżeństw, przemoc rówieśniczą czy nierówności na rynku pracy, które dotykają dziewczęta już od najmłodszych lat. W tym roku organizacje międzynarodowe postanowiły skupić się na kwestii rozwijania cyfrowych i technicznych umiejętności wśród nastolatek.
3: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
0: Playing the best music from the UK every week. Selecta Radio.

0: Selector Spotlight on Selector Radio.
1: Zbliża się 15.30, Ala Gocławska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Zespół badaczy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii opracował i zweryfikował pierwszą polskojęzyczną wersję krótkiego testu do oceny objawów bezsenności, znanego na świecie jako Sleep Condition Indicator. To klinicznie sprawdzony krótki kwestionariusz składający się z zaledwie 8 pytań. Co ważne, test został w pełni dostosowany do polskich realiów kulturowych, a badania potwierdziły jego wysoką rzetelność. Test w polskiej wersji jest już dostępny. Na Uniwersytecie Warszawskim dobiega końca 8. edycja Tygodnia Noblowskiego, organizowana przez Centrum Współpracy i Dialogu UW, która trwa przez cały tydzień, od 5 października aż do jutra. Przez cały tydzień eksperci i naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego komentowali na żywo werdykty komitetów w Sztokholmie i Oslo. Już jutro czeka nas oficjalny finał akcji. Eksperci podsumują ostatnią z przyznawanych nagród w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wielki międzynarodowy sukces odniósł również astronom z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany Radosław Poleski bierze kluczowy udział w prestiżowej misji NASA związanej z nowym kosmicznym teleskopem Nancy Grace Roman. Urządzenie, które zostało wystrzelone pod koniec sierpnia na pokładzie rakiety Falcon Heavy, ma za zadanie przeczesywać kosmos w poszukiwaniu nowych światów. Profesor Poleski opracował specjalistyczne oprogramowanie, które służy do analizy zmian jasności gwiazd i wykrywania egzoplanet. Naukowcy szacują, że dzięki tej metodzie teleskop odkryje około 1500 planet poza Układem Słonecznym.
2: Campus. Akademickie Radio Campus.
0: This is Selector Radio. Selector Radio.

Siemano, mówi Simba, słuchajcie bitej godziny, a bita godzina to jest audycja Drum & Bassowa. Nie wiem, czy mnie było słuchać przed chwilą, bo chyba miałem jakieś problemy techniczne, nie wiem. Nie było mnie chwilę. Ale już jestem, na żywo. Zaczynamy dzisiaj dżunglowo i będzie też trochę innych dżungli, nie tylko ten pierwszy. To jest fantastyczny Coco Bryce i Digital z epki CBD, złożonej z ich inicjałów. Nie chodzi o nic innego, pewnie. Nawet w runie Wrecked, nie, przepraszam, nawet w runie Function Records, to jest Wrecked, to jest subprojekt Function, zdaje się. Equivalence. Chyba się nie pomyliłem, mówiąc, że to Wrecked Records jednak.

To jest numer, z którym bardzo dobrze jeździ się po mieście w taką pogodę. W ogóle rzecz, którą dostałem od... Wysłał mi, zaprezentował linka Paweł Pi. Pozdrawiam Pawła Pi, który mam nadzieję, że się włączył dzisiaj. Nie spaceruje, bo to nie jest pogoda na spacery, słuchajcie. Jest pogoda na słuchanie radia w domu. Dlatego wróciłem.

Przypominam też, że można do mnie pisać 886-971-971. Tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Zapomniałem. To jest numer SMS-owy do radia. Jest to też numer WhatsAppowy. Także możecie pisać na tych... O, właśnie ktoś napisał SMS-a. Ło, dżangielkowe jesienne pozdroski, ale tune piękna, piękny i buja, jak och ach, melduje się na pokładzie. No, uwielbiam ten numer. Nie wiem, ile razy już go słuchałem, ale to było pewne, że jak wpadnę do radia, to muszę od niego zacząć. Nie jest bardzo parkietowy, ale to w ogóle nie przeszkadza.

Chary. Digital Coco Bryce, cała epka CBD jest do obczajenia, gorąco polecam, ale właśnie Equivalence to jest numer, który no, dla mnie zdecydowanie, no może nie wybija się, bo to jakby to trochę krzywdzące dla pozostałych numerów, że one się nie wybijają, ale po prostu wpadł mi w ucho. I w duszę też, to jest numer, który wpada w duszę, nie w ucho.

Dominik pisze, że się ze mną zgadza. Pogoda do sprzątania domu i słuchania bitej godziny. Ja nie mogę sprzątać, musiałem wyjść. Wczoraj trochę posprzątałem. Człowiek się starzeje, nie zawsze jakby ma ochotę dać się wyciągnąć z domu. Czasem w domu też są rzeczy do zrobienia. Ja to rozumiem, ja to pochwalam. Ważne, żeby słuchać dobrej muzyki i nie zdziadzieć przy sprzątaniu. Słuchaj, jeszcze napisał ten, co opisał wcześniej, że parkietowy, i tutaj się pojawia słowo, którego nie zacytuję, ale oznaczone, że nie zgadza się ze mną, że ten numer nie jest parkietowy i uważa, że on jest bardzo parkietowy. To ja też tak uważam. Ja tutaj tańczę. Słuchajcie, dzisiaj w programie garść nowości, jak to zawsze bywa. Te nowości nie są takie super najnowsze wszystkie, bo nie było mnie parę miesięcy. Przerwa była dosyć długa, więc niektóre nowości będą nowe dla tych, którzy nie słuchali w ogóle Drum & Bassu w tym czasie. Niektórzy może uznają, że są to stare nowości, czyli starości. Nieważne. To jest bita godzina, ja tu rządzę. Ten numer jest na przykład z lipca. To brzmi na Critical Music. To jest Envy. Kawałek nazywa się Love Talk. Dużo bardziej współcześnie, chociaż ten poprzedni numer też jakiś współczesny, nie współczesny nie był, bo był to jednak dosyć nowoczesny jungle. Ten motyw jeszcze z nowoczesnym junglem będzie wracał, kurczę, ciężko się mówi po takiej przerwie, wracał do bitej godziny dzisiejszej, a tymczasem

Groove. Envy, Love Talk na Critical. A wy piszecie dalej. Napisał słuchacz ten pierwszy, który spisał dzisiaj, który się jeszcze nie przedstawił. Weź się przedstaw, to ja cię tutaj wpiszę. Kurczę, przedstawiłem tutaj coś. A, zniknęły wiadomości. Jak to mówią moi koledzy z pracy, ja taki nietechniczny jestem. No właśnie ja jestem, więc powinienem to ogarniać. Pisze słuchacz, że trochę przypomina Vibe Back From Eternity Seby i to do tego pierwszego parkietowego numeru. Nie kojarzę tego numeru Seby, no ale na pewno jakby atmosferyczne, dżunglowe rzeczy. To jest jego vibe. Vibe Back From Eternity. To w takim razie dziękuję za polecajkę, ja sobie tego numeru posłucham po audycji. W tym czasie jeszcze zanim poleci następny numer, chciałem powiedzieć, co jeszcze dzisiaj, bo tak się zanoszę do tego od dwóch numerów już i nie wychodzi mi. Chciałem powiedzieć, że mam dzisiaj dużo breaka, ale nie mam tak dużo, bo tylko dwa kawałki miały być trzy, ale wyrzuciłem jeden ze względu na to, że po prostu jest strasznie dużo innej muzyki, którą muszę też zmieścić w audycji. No, tak już wspomniałem, trochę tych dżungli będzie. Będzie muzyczna wspominka, pocztówka z pierwszej bitej godziny, ponieważ w zeszłym tygodniu, nie w tym tygodniu, ale w zeszłym tygodniu, bitej godzinie stuknęło coś. Ileś lat. Nie będę mówił ile, bo to będzie pytanie w konkursie. A do wygrania będą wjazdy na fantastyczną imprezę. Przechyliłem tak głowę jak Donald Trump, jak mówiłem fantastyczną. Nie wiem, czy śledzicie jego wypowiedzi, ale to nie było dobre przechylenie. Nie był to dobry przechylenie.

z epki Stepping on Toes EP. Z tej epki będę miał jeszcze jeden numer. To jest epka wydana na 1985 Music, wytwórni Alixa Pereza. W tym utworze Alixa Pereza nie ma, ale w tym drugim będzie. Ground Speed.

Słuchacz, który dyskutował ze mną na temat pierwszego numeru i jego parkietowości, okazał się słuchaczką. Jest to Aga. Pozdrawiam Agę. Pozdrawiam też tych, którzy już odpowiedzieli na pytanie, ile lat skończyła bita godzina. Niektórzy poprawnie, niektórzy nie. Niektórzy poprawnie co do dnia. Ale ja jeszcze nie zadałem tego pytania w jakby trybie teleturniejowym. To było na razie... To była taka ściąga. Ściąga przed egzaminem. To się nie nazywa ściąga, tylko zakres tematu, zakres materiału do przygotowania czy coś. Nie wiem.

A jeżeli chodzi o pisanie jeszcze, możecie pisać nie tylko na SMS-owe i WhatsApp-owe numery, jest też mój Facebook, facebook.com/simbadnb. Tam możecie do mnie napisać pod postem, który wrzuciłem ostatnio. Jest to post z moim zdjęciem w kapeluszu teściowej. Dla przyciągnięcia uwagi, wiadomo, czego się nie robi. Napisał Bartek Król i napisał Wojtek Król, dwóch stałych słuchaczy. Zwykle nie wymieniam słuchaczy z nazwiska, ale ładne nazwisko mają chłopaki. Bracia to są. To wymieniłem. Pozdrawiam Króli. Dwóch Króli. Napisał też Adam, którego już nie wymienię z nazwiska, żeby podtrzymać tradycję, że pozdrawia. Dziękuję wszystkim.

Piękna seria utworów teraz od Breakage'a. W ostatnich czasach wyszła, w ostatnich miesiącach kolejne kawałki wychodzą. Wonder to jest najnowszy z nich. Albo nie, nawet nie. Źle mówię. KMS to jest ostatni z nich. No, nieważne. W każdym razie mają one podobną szatę graficzną okładek swoich, więc spodziewam się, chociaż nie śledziłem żadnych jego wypowiedzi, więc mogę być w błędzie, a może wszyscy to wiedzą i to jest oczywiste, że chyba jakiś album się szykuje od Breakage'a. No, w każdym razie, to był Wonder, kawałek wydany na Digital Soundboy, wytwórni Shifexa. A teraz lecimy do Bristolu, przez Portugalię. Molecular i kawałek, który już chyba stał się hitem, od kiedy wyszedł, tego jeszcze w audycji nie puściłem, El Chipo. Molecular Sounds, jego własny label.

Kolejne wiadomości przyszły drogą pocztową elektroniczną. Skrzypi mi krzesło strasznie, zaraz zmienię, także są na to drugie. Może mnie krzyczy, skrzypi. Napisał Wojtek, że dziękuję za pozdrowienia i że również pozdrawia. Ten wymieniony z nazwiska. Aga pisała, że tłuste doły ma, to było jeszcze chyba o Napsie. I ktoś napisał, dobrze cię słyszeć z weekendu na weekend. I tak się zastanawiam, o co chodzi, nie było mnie w zeszłym tygodniu, ale świetnie się bawiliśmy na twoim ostatnim secie dżunglowym. I tutaj wszystko się zeszło do kupy, że tak nieładnie powiem. Faktycznie grałem w zeszłym tygodniu dżunglowego seta na imprezie Warsaw Jungle Massive w K-barze na Powiślu. Bardzo lubię grać dżungle, więc jakbyście organizowali jakieś dżunglowe imprezy, to ja chętnie stuprocentowo lub nie stuprocentowo dżunglowego seta zagram. A tymczasem Dub Physics.

przepiękny. Dub Physics i Watchmen wydany na jego własnym Senka Sonic. Dub Physics się nikomu nie kłania. To jest po prostu esencja Dub Physicsa, ten numer. Przepiękny. Jeszcze raz powiem. Powiedziałem to. Napisał Piotrek Siemi, że tęsknił. Ja też tęskniłem. Cześć Piotr.

i mistrz Amos. Musiał się jakiś Amos pojawić w audycji. Jeszcze nie Bassy? Bassy? I don't know. Kawałek nazywa się Jaded.

Piszą chłopaki z Malucha. Też tęskniłem. Siema, pozdro dla ciebie, Maxa, Jacy, Agi i dla wszystkich nietoperzy, nietoperzyc. Dołączam się. Ja czarnym samochodem jeżdżę, więc jakby też jestem w klubie nietoperzy. Ale nie Maluchem. Aga pisze, że ten Amos wiezie prawilnie. To jest bardzo precyzyjne określenie. A ja tymczasem chciałem opowiedzieć o imprezie, na którą będę miał zaproszenia. To jest cykl Together. Tutaj pisze, że jest to autorski koncept Satla. Tutaj pisze. Ja powiedziałem, tutaj pisze. Ktoś pisze tutaj. Ktoś tak napisał. Tym razem działamy we współpracy z przyjaciółmi z Addiction Records i wbijamy do Warszawy. Nasza misja pozostaje niezmienna. Łączyć światowej klasy brzmienie z lokalną siłą. Przed nami noc pełna najwyższej jakości drum and bassu. No i to jest prawda wszystko. Chyba. 17 października na barce Kaskada. To jest sobota. Wybrzeże Kościuszkowskie 2. To jest adres. Za pieniądze, których nie będę podawał, bo to nieładnie, ale wy nie będziecie musieli płacić, jeśli wygracie. Będziecie mogli wbić na melanż, na którym zagrają MGKL z Heavy Wave Sound, Ross Addiction, Subtle i Submorphix. Reprezentant The North Quarter. Amerykański producent drum and bassowy, znany, lubiany, bywał w bitej godzinie, nie osobiście. Mam wrażenie, że na tej imprezie brakuje tylko mnie, szczerze mówiąc. Tutaj napisane jest coś o lokalnej sile, nie rozumiem. Żarty żartami. Impreza fantastyczna, możecie na nią wbić. Mam do rozdania 2 pojedyncze zaproszenia. Pytanie konkursowe już padło, ale ci, co odpowiedzieli wcześniej, nie uznaję tych odpowiedzi. Oraz też trzeba podać imię i nazwisko, żebym mógł Rosowi przekazać na bramkę wasze dane. Więc pytanie w naszym dzisiejszym teleturnieju, radioturnieju, brzmi: ile lat w zeszłym tygodniu skończyła audycja Bita Godzina, której właśnie słuchacie? Nie trzeba dokładnie w miesiącach. Bo jak zaokrąglimy do lat, to będzie najłatwiej. Czas start.

Dobra, to tam bierzcie telefony, wpisujcie odpowiedzi. Odpowiedzi tylko SMS-em 886-971-971. Nie podałem tego numeru teraz, zapowiadając konkurs. A w głośnikach Napes i Alix Perez, kawałek zapowiedziany już wcześniej. Zepki Stepping on Toes EP, wydanej na 1985 Music. I ten numer, to już dzisiaj mówiłem. Mówiłem dzisiaj, że żre, ale ten numer też żre. On tak strasznie żre. Uwaga. Uwaga, uwaga.

Oh, wow. Wachluję się teraz ręką, tak ostentacyjnie. Aga napisała, i tego nie mogę zacytować, ale z tym się zgadzam. Napisała też, że... napisała? A, zgubiłem, kurczę. Żre, że wżera się bez litości. No tak, tak, tak. To są te epitety właśnie. Fantastyczny. Napis to jest w ogóle człowiek, którego będę miał w każdej audycji, obiecuję wam. No chyba, że nic nie wyda ciekawego. Ostatnio właśnie mam mocno dżunglowy czas i no Napes, tak, Napes. To też jest Napes. Całkiem nowa rzecz, już z października, z tego tygodnia. To jest Flavor D, któż? Energy, Napes Remix. Za chwilę update na temat konkursu rosowego, natomiast posłuchajcie tego.

Nie wymieniłem skrzypiącego krzesła, przepraszam. Ale ono podskakuje tutaj teraz. Zdradzę wam tajemnicę. Dzisiaj jadąc do radia włączył mi się ten kawałek na Spotify'u. I stwierdziłem, że muszę go dodać do playlisty. Bardzo, bardzo, bardzo spontanicznie. No ale widzę, że wam też się podoba. Wojtek pisze, że ten Napes ładnie gniecie. Słuchacz, który pisał przed chwilą, czego nie przeczytałem, dużo tych wiadomości, Łamacz Parkietowy pisał o poprzednim Napesie, pisał też kozacki kawałek. No.

God damn. Mm. Flava D i Stush na wokalu, kawałek Energy w remiksie Napesa. Jak już wspomniałem, Napesa to będziemy mieli w każdej audycji od teraz. To nie jest pierwsza audycja z Napesem, ale tak jak mówię, no... Nie ma siły. A teraz wracamy do Portugalii i Bristolu zarazem. To jest Molecular wydany na wytwórni Breaka. Symmetry. Z samplem z Wu-Tangu, a jakże. Molecular Ruckus. Ruckus właściwie.

Molecular Nesymmetry nie zawiódł. Jest ogólnie taki czas, że dużo tych bristolskich i około bristolskich producentów trafia w końcu zepką na Symmetry. No i ta jest fantastyczna. Piszecie wiadomości. Maxo napisał: dobrze cię znów słyszeć. Pierwsza bita godzina i tutaj podał odpowiedź. I ja mogę już w tym momencie właściwie chyba zamknąć konkurs, bo mamy drugą odpowiedź ze strony Maxa. Max, jakbyś jeszcze podał imię i nazwisko swoje w SMS-ie, ja nie powiem nikomu, ale przekażę tym organizatorom. Poprawna odpowiedź to jest 12 lat. 5 października 2014 razem z Zygulim jechaliśmy z imprezy, na której graliśmy w Katowicach. Po obudzeniu się w hotelu, zjedzeniu śniadania wsiedliśmy do samochodu. To była moja pierwsza w ogóle podróż samochodem, tak daleka chyba, może druga. I okazało się, że nie zdążymy do radia, bo w Katowicach jest maraton. No ale ten maraton tam trochę potrwał, trochę pobiegli.

Więc tak, konkurs rozwiązany. 17 października, Barka Kaskada, jeśli dobrze pamiętam. Teraz powtórzę wszystkie dane, nie będę teraz, bo się spieszę, bo chciałbym... Święty Antoni, pisze Aga. Tak, no właśnie. Od dróg. Chyba, nie wiem. Ale Wojtaś? Nieważne. Minor Forms, Crystal Clear, Nightmares. Posłuchajcie tego.

Ale mi tu fajnie w tym studiu z wami dzisiaj. Naprawdę, piszecie, słuchacie ewidentnie. O to chodziło. Petarda. To jest jedna z opinii na temat tego kawałka. Druga jest taka, trochę Bad Company, to się orwałeczek. To są wszystkie, jak to się mówi po angielsku, valid opinions. A z innych tematów, Max, który wygrał konkurs, to chyba wygrał go tylko tak dla sportu, bo mówi, że nie może pójść na imprezę. Więc właściwie to mam jedno do rozdania zaproszenie, jakby ktoś chciał. Odpowiedź na pytanie to samo. Jeżeli nie słuchacie uważnie, to bardzo łatwe jest to pytanie i odpowiedź. Ile lat skończyła bita godzina w zeszłym tygodniu? Dzięki odpowiedzi poprawnej macie szansę, znaczy jeżeli zdążycie być pierwszymi, wbić się 17 października w sobotę do, na imprezę na barce Kaskada, organizowaną przez Satla i Rosa, MGKL i Submorphings również na tej imprezie. Ktoś napisał 14 lat. Bardzo, bardzo dziękuję, ale nie. Mniej. Czekam na poprawną odpowiedź. No, dobra. Nagadałem się, naopowiadałem, że będzie break w audycji. No i jest. Break w ostatnim czasie wydał bardzo fajny singiel, epkę, nie wiem jak to nazwać, dwa kawałki na własnej wytwórni. Z jednej strony jest kawałek All Junglist, a z drugiej jest Get Low. I dzisiaj mam All Junglist. Mam dzisiaj taki dżunglowy motyw w audycji. Dobra, mam poprawną odpowiedź. Napisał Piotr. 12. Pierwszy. Mimo, że słuchacz, który podał wcześniej nieprawidłową odpowiedź, podał prawidłową, ale... Ktoś napisał 10 teraz. Nie, 12. Piotrek z końcówką numeru... przepraszam, muszę tu zrobić rewind, bo właśnie nadszedł drop. Piotrek z końcówką numeru 11 jest naszym drugim zwycięzcą, więc możecie się spotkać z pierwszym zwycięzcą.

często na imprezie zbić sobie piątkę i pogadać o tym, jak fajna jest bita godzina i jakie wam daje możliwości. I ten, kto napisał 10 lat, to nie pisz, jak się nazywasz, bo nie ma zaproszenia dla ciebie. Przepraszam. Będziesz musiał sobie kupić. Ale serdecznie pozdrawiam. Tak czy siak. Cieszę się, że słuchasz audycji. No dobra. Break. All Junglists. I to jest jeden z dzisiejszych sztosów takich tych topowych. Natomiast, no, nie jedyny. Bo jest ich dzisiaj 3.

Mamy to. Dominik z końcówką numeru 28 też wbija na barkę za darmola. Więc zbijaj tam piątki, chwal bitą godzinę i zapytaj Rosa, dlaczego Simby nie zaprosili. Normalna sprawa.

Zwycięzca pierwszej wejściówki ma do mnie pretensję, że mieszam mu z interlokutorami. Trudne słowo. Znam jego znaczenie, nie zmienia faktu, że trudno się je mówi. No mieszam, ale to oni sami się zmieszali. W każdym razie Dominik wydaje się być zdecydowany, bo podał też nazwisko, więc ja przekazuję wasze nazwiska Rosowi, wy tam się dogadajcie.

W ostatnich tygodniach ten kawałek można było często usłyszeć na ulicach Warszawy. Bo ja nie wiem jak wy, ale ja tak trochę mam, jestem wychowany w latach 90. I ja uważam, że samochody są też trochę po to, żeby edukować lokalną społeczność odnośnie ulubionej muzyki. A mam niezły sound system w samochodzie, więc... Cała Warszawa słyszała Old Junglist ostatnio. Pan Break, słuchajcie, no pan Break. Czego się nie dotknie, jak to mówią. A teraz jeszcze jeden Crystal Clear. To jest remix, oryginalnie Archive. I to nie jest to Archive, co gra te takie 13-minutowe rockowe numery, tylko inny Archive, mam wrażenie. Inny sound. Ale nie wiem, nie zgłębiałem. Może się mylę. Może zmieni sound. Archive, kawałek pod tytułem Yahoo. Crystal Clear Remix. I to jest bardzo szybki numer. To jest taki numer, co jakbym jechał samochodem, to bym zjechał na pobocze i posłuchał go na postoju, bo to niebezpieczne jest. Sprawdźcie to.

to jest potwór. Yahoo, Crystal Clear Remix, oryginalnie Archive. To wyszło na labelu, którego nie znam. Więc po co jakby mówić o... bez sensu. Piszecie. Ja tutaj niektóre wiadomości nawet troszkę pominąłem. Na przykład była ta dyskusja o tym, czy święty Andrzej, czy święty Antoni Wojtaś jest patronem kierowców. Wojtek napisał, że Krzysztof. I chyba to ostatecznie to jest ta prawidłowa odpowiedź. Niestety nie ma nic do wygrania za to, więc nic nie wygrałem. Ale też nie podałem prawidłowej odpowiedzi, więc czemu miałbym wygrać? Wojtek pisze, że Yahoo leci z takimi wiertarkami i słoniami, że aż ciary. Good old vibes. No tak właśnie mi się wydawało. Ktoś też tu pytał o tytuł pierwszego kawałka Napesa, ale nie wiem, czy chodzi o pierwszy z tych dwóch, które poleciały pod rząd, czy pierwszy w ogóle, który poleciał dzisiaj w audycji, bo dzisiaj były trzy Napesy w audycji, więc pierwszy to był Ground Speed, drugi to był Shimaki z Alixem Perezem. Chyba nie podałem tego tytułu w ogóle. Shimaki. A trzeci to był Flava D i Stusz w remiksie Napesa. Wszystkie te kawałki, ta playlista Spotify'owa będzie dostępna na moim Facebooku Simba DNB zaraz po audycji. Będzie też cała audycja zgrana i wrzucona na Spotify'a. Tego, nie Spotify'a, tylko SoundCloud'a. Tylko ja muszę się troszeczkę tutaj odgrzebać z brakującymi audycjami. A to jest ostatni dzisiaj nowiutki sztos. Nowiutki jak nowiutki, tak czy siak. Jeden z moich ukochanych kawałków w ostatnich tygodniach. Goldie i Natalie Williams. Jungle Days. Break. Remix.

Ciary mam na całym ciele, słuchajcie. I to nie tylko ze względu na muzykę, bo muszę wam powiedzieć, że te ostatnie tygodnie, to ja nie przychodziłem do radia nie ze względu na to, że byłem na wakacjach przeciągających się w Toskanii czy coś. Byłem na wakacjach na Krecie z rodziną, ale tydzień tylko i to było dawno temu i nie kolidowało. Natomiast, no po prostu miałem pewien problem z motywacją, taką bym nawet powiedział trochę radiową depresję. 12 lat na karku tej audycji i parę innych audycji wstecz, które prowadziłem, też nie tylko w tym radiu. No tak trochę się, no nie mogłem się zmotywować. Brakowało mi naprawdę ochoty do tego, żeby przygotować audycję, żeby przyjechać tutaj, żeby ją poprowadzić. Za co was serdecznie przepraszam, bo też widzę po tym, co się dzisiaj wydarzyło tutaj na moich komunikatorach, że było warto przyjechać i że no dajecie mi energię. Bardzo się cieszę, że tak dużo was dzisiaj napisało. Właśnie napisał Kamil, który jeszcze który do tej pory nie pisał. Napisał, że niedługo nadejdzie czas, że będzie zaczynał spacer z bitą i będzie już ciemno. No tak będzie. Wojtek zapytał, czy się słyszymy za tydzień. Aga napisała, że spektakularna audycja, serducho zabitowało drum and bassem. Ja chwilę teraz nie będę mówił.

Słuchajcie, przepraszam, musiałem trochę emocje pozbierać z podłogi. Bardzo wam dziękuję za wiadomości. To jest ostatni dzisiaj numer i to jest stary numer na koniec audycji. Nie jest on tak bardzo stary, ale jest dosyć znaczący. To jest ostatni numer, jaki zagrałem w pierwszej w historii bitej godzinie. Metric i Reykjavik. You

0: Słuchajcie, Water nawet napisał. Napisał, że się Drum & Bass nic nie zmienił przez 12 lat i gratuluję. Napisał też słuchacz na WhatsAppie a propos puszczenia muzyki z samochodu, że właśnie robi tubę w samochodzie. Subwoofer w sensie. Bardzo słusznie. Napisał inny słuchacz, że bardzo poprawiłem mu dzień i że może wzbogacić moją playlistę o parę dobrych numerów, które gniotą. Zapraszam. Simba DNB to jest mój profil na Facebooku. Tam niedługo pojawi się playlista. Tam też w najbliższym czasie pojawią się linki do SoundClouda z nagraniami tej audycji i poprzednich brakujących, bo kilku brakuje. No i dziękuję wam bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy pisali na WhatsAppie, na Facebooku i na SMS-ach. Nie będę ich wszystkich wymieniał. Po pierwsze dlatego, że pisali i na WhatsAppie, i na SMS-ach, i na Facebooku ci sami ludzie, a po drugie dlatego, że było was dużo. Bardzo dziękuję, naprawdę.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Right then, see me, I said. Where you go?

0: twoim mordom. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Kocham kino, płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pi-

0: Stand on the word of God. Witam wszystkich. Trochę gospel otwiera dzisiejszy Sunday Soul Cellar. No, nowi słuchacze, to jest godzina najlepszej, nie tylko afroamerykańskiej, afrokaribejskiej muzyki, tak, vintage z starszych lat mieszamy style trochę, ale głównie nazywamy się Sunday Soul Cellar. Ja się nazywam Jan, bo głównie muzyka soul, trochę blues, trochę jazzu i właśnie teraz trochę blues, trochę jazzu wam zagram i naprawdę idziemy do tyłu w czasie. Pierwszy utwór Bobby Blue Bland, 59, Black Coffee Sarah Vaughan, 49, i potem dzisiejszy jubilat tygodnia, to też 48, 49, to naprawdę sięgamy w historię po najlepszą muzykę.
1: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.

Trochę inny początek to Sunday Soul w tym tygodniu. Mieliśmy Bobby Bland, taki bluesowy Bobby Blue Bland, Black Coffee, Sarah Vaughan. Nie wiem, czy to pierwszy raz nagrałem. Jeden z klasycznych wokalistów jazz, Sarah Vaughan, i potem Jubilant, bo gdyby żył, to by był. Tak, coś mi nie tak poszło z tym. I że zaraz coś tutaj zaczęła mi muzyka grać. Czy można trochę pomocy? Anyway, Bobby Womack. Bobby Womack jest jeden z najnowszych bohaterów naszej funkologii. I on, trochę o nim więcej porozmawiam, tylko tutaj coś technicznego mi nie wyszło. Pierwsza piosenka będzie Only Survivor. To jest Bobby'ego piosenka z lat 80. I on śpiewa, że już wtedy bardzo dużo jego kolegów z muzyki soul już nie żyło. To znaczy, że i śpiewał, że on jest jeden z Only Survivors. To znaczy, że jeden, co został. No to zagram od początku i trochę więcej o Bobim.

So Many Sides of You, Bobby Womack. Takie tradycyjne, no takie usterki techniczne na Sunday Soul Cellar, ale muzyka to gra, to najważniejsze. Bobby Womack, od czego zacząłem? Tam jeszcze nie wiem, czy dokończyłem, że Jubilant Thelonious Monk, no wielki jazzman, i to była jego klasyczna, no jego chyba numer jeden kompozycja Around, nie Around, tylko Round Midnight. I Bobby Womack, no wiecie, że z Kubą robimy podcast, i to jest taki specjalnie dwuczęściowy podcast, naprawdę trzyczęściowy, bo to jest taka dynastia muzyki soul. Zaczynając od Sam Cooka, którego już zaliczyliśmy, wielki Sam Cook, i potem on wynalazł bracia Womack, i ich stworzył taką grupę, oni już gospel śpiewali, potem tam przeszli do popularnej muzyki i wybił się z grupa braci Bobby Womack. I Bobby Womack, no nie zdradzam podcastu, tylko chyba był numer jeden talent. Jeden z moich osobistych faworytów muzyki soul. Przez wiele lat kocham muzykę Bobby Womacka. No to ta pierwsza część właśnie, bo jeszcze w drugiej części porozmawiamy o resztę rodziny Womack, bo to rzeczywiście jest taka rodzina królewska. I tam Only Survivor, to jak Bobby w 80-tych patrzył się dookoła i ktoś odszedł, tam mówił Janis Joplin, James Brown, Jackie Wilson, i jemu się wydawało, że tylko on został. Ale Bobby też odszedł jakieś 10 lat od dzisiejszego dnia, coś takiego. Anyway, no to tam w zeszłym tygodniu, kto słucha w zeszłym tygodniu, rękę do góry, zaraz policzę. No trochę was było i zagrałem właśnie, zapamiętałem tego wielkiego mistrza Calypso, pan Mighty Sparrow, Slinger Francisco, potem z tego zrobił The Mighty Sparrow, i jak on bardzo długą karierę, bo miał 91 lat jak zmarł, ale zaczął właśnie w 50-tych śpiewając Calypso, potem to przeszło jakoś, muzyka się zrobiła nowoczesna, no to jego tam różne rzeczy nagrywał, nawet można powiedzieć disco, soul, soca najważniejsza, soca jest właśnie taka muzyka z Trinidadu. W Jamajce reggae, czy dancehall, i w Trinidadzie soca. I tak mi się spodobała muzyki Mighty Sparrow. I właśnie opowiadałem, że Mighty Sparrow, no nie tylko, że tam Dance Baby Dance, I Love You, to on brał takie tematy dnia. I to jest strasznie fajne, bo to jest tak jakby wgląd w historię, jak się słucha do niektórych, bo takie rzeczy, co kiedyś były ważne, no to już my to nie traktujemy, bo to wiesz, tyle tego się dzieje, ale tutaj usłyszycie, bo to pomyślałem, że on był taki wielki artysta, że to przedłużę właśnie mój hołd do Mighty Sparrow na 2 tygodnie, no to właśnie dzisiaj usłyszycie, jak pierwszy strzelił nad światem rosyjska satelita, Sputnik tak zwany. Zdaje się, Sparrow o tym śpiewa, nie jest specjalnie zadowolony z tego, może to był ten wpływ amerykański, bo Amerykanie mieli bazę na Trinidadzie wtedy, no to była trochę taka mieszanka i naprawdę no, rywale Rosjanów wtedy, czy Sowietów, były Rosjanie, były Amerykanie, co tam powiedzieć. I Mighty Sparrow śpiewa właśnie, opowiada swojej audiencji, że nad nami lecą teraz sputniki, i szczególnie mu przykro było, że Laika, piesek, zmarł w tym, no to wszystko, to jest taka forma wiadomości, teraz to przeczytamy w internecie, a wtedy ludzie wychodzili, słuchali, jak opowiadał im Mighty Sparrow, a będą dwa piosenki Mighty Sparrow, potem będzie Calypso, Carnival Boycott, i oczywiście co roku ci ludzie z Wysp Karaibskich mają wielkie karnywały, imprezy, i się cieszą super muzyką, kostumami, no i tańcem oczywiście. A tutaj Sparrow im tłumaczy, że w tym roku, chociaż on chyba był numer jedna atrakcja na karnywale, ale on po prostu, to jest jego bojkot, taka, nie wiem czy stworzył związek, ale że on będzie bojkotował, to znaczy, że nie będzie grał karnywalu, bo oni nic nie płacą. I pomyślał, że i słusznie, że
profesjonalni artyści powinni przynajmniej trochę dostać za swoją pracę. I to wiele, wiele lat temu było. I mieliśmy Trinidad, no to jeszcze dołączę jedną z moich ulubionych piosenek, ale tym razem z Jamajki, Still Sky jakby, ale to jest naprawdę no, piosenkę, co kocham. No to mamy trzy z Karibów. Mamy Sparrow, Sparrow i Lord Tanamo. No to taki, no, powiedzmy, karnawałowe brzmienia Sunday Soul Cellar.

0: I trochę zmieniłem playlistę, kochani, bo czas trochę leci, jakieś tam kugle mugle mnie wzięły na początku. To Carnival Boycott, zagram innego tygodniu. Właśnie to jest podobna naprawdę muzycznie do Russian Satellite, Mighty Sparrow, tylko opowiada, że nie o satelitach i o lajce przed tam Sputniku leciała, tylko i że on sam by chciał taką satelitą, może na Księżyc pojechać. Wszystko w tej piosence jest, jak trzeba, jak się posłucha, że nie będzie występował w karnywalu, bo tylko mu parę butelek piwa dają zamiast prawdziwe pieniądze. The Mighty Sparrow. Ale pamiętamy The Mighty Sparrow. Ja sobie wyobrażam, bo on parę tygodni temu odszedł od nas, że w tym muzycznym niebie, gdzie wszyscy nasi bohaterzy muzyczni idą, jak po swoim odejściu z tego eteru, to jeszcze imprezka trwa, mi się wydaje. To tak szybko, myślę, że długo by witali pana Mighty Sparrow. Bobby Womack, wracamy do Bobby Womack. Mówiłem, że to jest jeden z moich naprawdę ulubionych i w podcaście o Bobby Womack trochę tam powiem, że jego styl, on po prostu tak bez starania się za bardzo, tak ma różne style. On się nauczył, ty wiesz, tak śpiewać tak elegancko, smooth, tak, od Sama Cooka, potem ćwiczył, był na szkoleniu u James Browna, potem zaczął grać trochę jazzu i to wszystko w muzyce i miał swój charakter, takie po prostu trochę gawędziarz był, trochę urwis też był w życiu, ale to naprawdę wielki talent. Pamiętam, już prowadziłem audycję Sunday Souls, ale kiedy Bobby odszedł od nas i pamiętam, że była taka prawdziwą stypę mu zrobiliśmy i teraz jest bohaterem Part One Womack Dynasty i tutaj śpiewa, że już dosyć, ja już więcej nie mogę udowodnić, że cię kocham, już jestem zmęczony tym wszystkim. I'm through trying to prove my love to you, Bobby Womack. I potem ciekawa, znana grupa Townsend and Rogers. No to Chuck Townsend, ja to wiem, że Ed Townsend, który też był kompozytor i producent między innymi Marvin Gaye'a i swoimi synami, ten Rogers nie jestem zupełnie, ale to może jakiś tam stryj czy coś takiego, też rodzinny interes. Oni tylko nagrali jeden album, całkiem fajny ten album, no to zagram wam True Love is a Terrible Thing to Waste i potem pani Chloe Martin, It Has Come to My Attention. No to trzy pod rząd Sunday Soul Seller.
1: Yeah, I know you laugh, you've had your last laugh, though. You laughed a whole lot of times as I walked out the door, so don't worry.

I saw the lightning, I heard the thunder. Fajna piosenka, nie? To była Chloe Martin, nowa śpiewaczka na moje uszy, ale o to chodzi. Cała playlista już jest na Facebooku, chociaż nie wiem, kto zagląda na Facebooku ostatnio, mniej. Instagram też dałem playlistę, no to was... nie błagam, ale proszę, od czasu do czasu zajrzyjcie, dajcie znać, że jesteście i dzięki, że słuchaliście dzisiaj, bo czas się trochę minął, jakiś tam problem techniczny, będę odsłuchał, ale chyba to wszystko nagram i włożę do Mixclouda. Co tam jeszcze wam powiedzieć? No to zagram You Belong to My Heart Lorda Namu, co jest definitywnie jeden z moich ulubionych. A może kiedyś przy okazji powiem dlaczego. Taki czasami macie, mamy magiczne momenty w życiu, gdzie coś tam zagram, jest odpowiednie towarzystwo, odpowiednia atmosfera i po prostu klika i myślisz, że po prostu rzeczy nie może być lepsze. Czasami muzyka to robi, właśnie Lord Tanamu wchodzi w taką kategorię, ale też lubię jeden z tych piosenek, co wam zagram teraz. Which of us is the fool? Robert Palmer. Robert Palmer nie typowym artystą muzyki soul, chociaż myślę, że on śpiewa soul, jest białym artystą i miał tam sporo dużych hitów. Na pewno słyszeliście o Robert Palmerze, to jest jego według mnie najlepsze nagranie i taką piosenkę, co naprawdę znajduje się wysoko na moich liście. No to kurczę, już trochę się nagadałem i może, jeżeli minuta zostanie, to usłyszycie Carnival Boycott, The Mighty Sparrow, zanim i tam nie wiedziałem, czy będę w tym tygodniu, ale jestem. Lekarz powiedział nie, a ja powiedziałem, muszę zagrać im The Mighty Sparrow drugi raz i tak było. I co jeszcze? No to żegnam, będzie Leon Haywood, Robert Palmer i może, zobaczymy, może trochę Mightiego Sparrow'ego. Pa, pa.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Imię Ojca i Syna.
0: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: 51.
1: Audycja.
0: Nasza audycja.
1: Tak.
0: Zgadza się.
1: Zaczęliśmy drugą setkę.
0: Drugą pięćdziesiątkę.
1: Przepraszam, drugą pięćdziesiątkę. Ja już myślę o przyszłości dalekiej w związku z tym, co się dzieje w świecie.
0: Czyli jakiś kącik wiadomości na początek?
1: Otwieramy. Nie, na początek będzie kącik rodzinny, ponieważ nasza audycja to jest familijna inicjatywa.
0: Co mi chcesz powiedzieć?
1: Zespół, który na początku zaprezentowałem, to jest zupełnie rodzinny kolektyw muzyczny. Wyobraź sobie, że niejaki Phil Coran, który powinien ci być znany, bo to jest trębacz Sanry.
0: Jak powinien, to jest.
1: On miał 8 synów i te jego dzieci założyły ten zespół, który przed chwilką. Hypnotic Brass and Sun.
0: Patrz, nie wiedziałem, że tam jest taki background rodzinny.
1: Tak, a on w ogóle te
0: nepotyzm,
1: dzieci...
0: Wszędzie nepotyzm.
1: Tak, ale od dziecka te dzieci...
0: Zmuszał ich tam...
1: Tak, o 6 rano, żebyś wiedział. Przed szkołą musieli ćwiczyć na tych dęciakach.
0: O matko.
1: I po szkole. No i nie mieli wyjścia.
0: No słyszałem od znajomych, którzy robili ich koncerty w Warszawie parokrotnie, że nieźle imprezują, może to jakiś, wiesz...
1: Sanra, taki... tak?
0: Nie Sanra, tylko...
1: Hypnotic Brass
0: and Hypnotic, że tam zawsze jak grali, to się kończyło niezłym tam...
1: Melanżem.
0: Rachunkiem no, wystawionym i tak było okej.
1: Okay. Odreagowują.
0: No widziałem ich raz lata temu, jak jeszcze w ogóle byli tutaj mało znani w kulturalnej chyba i no, to był niezły cios.
1: Utwór się nazywał Space, a co ty na początek przedstawiasz?
0: Dokładnie, to jest też jakieś odreagowywanie.
1: Tak, Space. Tak.
0: Ja tuż za tobą krocząc, no nie wiem, taki mi wpadł ostatnio i chodzi za mną taki utwór Cinco Años. To wyobrażam sobie, że znaczy 5 lat, tak? Jeżeli się nie mylę.
1: Tak.
0: Takiego artysty jak Miguel de Deus.
1: Miguel de Deus. Coś mi to mówi, gdzieś go to słyszałem.
0: Może moje imię Tymoteusz ci się przypomina, bo to wszystko jest...
1: Może to się...
0: Tutaj, Grek, wszystko w Grece, wszystko.
1: Tak.
0: Alfa i Omega, wszystko tam, tak. Zamknięte, zaklęte.
1: Tak, szczególnie teraz, gdy czytam biografię Sokratesa, to wszystko mi się z Grecją już kojarzy. Dawaj tego
0: Brazylijczyka. Myślałem, że pociągniesz tutaj jakąś anegdotką wyciągniętą ze życiorysu.
1: Polecam książkę.
0: O, to ja z kolei, dobrze, to ja a propos to, może już trzeba to zostawić na kolejne wejście a propos poleceń książkowych. Miguel de Deus i Cinco Años. Nowy rok, nowy wyrok. Nowy rok, nowy wyrok, tak jest.

0: Miguel Tadeusz i Cinco Años, i tym sposobem otwieram kącik brazylijski. Słucham państwa.
1: To otwierasz okienko i w tym kąciku twój utwór się pięknie zaprezentował, ale słyszałem, że miałeś...
0: Nie, to ja go zaprezentowałem.
1: A, no dobrze, ale miałeś jakieś kłopoty z paskami rozmaitymi.
0: Skąd wiesz?
1: No tak...
0: Śledzisz moje zamówienie na InPoście? Masz jakiś tam podgląd, co ja tam zamawiam?
1: Nie, ale tak...
0: Ale to... fakt faktem, że nie chodzi o pasek, że nie chodzi o pasek od spodni.
1: Ani o pasek klinowy.
0: Ani o klinowy. Lecz o pasek napędowy do mojego gramofonu firmy Torrens, który strasznie mnie irytował, bo już taki... No długo mi zajęło, wiesz, to jest ciekawe. Długo mi zajęło odkrycie przyczyny, bo przez ostatni czas zawsze jak odpalałem jakąś płytę winylową, to po paru sekundach ten napęd się zatrzymywał i tak dalej. I miałem po prostu i walczyłem z tym paskiem, aż w końcu, po wielu razach, nie wiem czemu tego nie zrobiłem od razu, zacząłem szukać przyczyny u mędrców internetowych takiego stanu rzeczy i okazało się, że prawdopodobnie sparciały jest pasek napędowy. I wyobraź sobie, że kupiłem nowy pasek, nie tani. To mnie zaskoczyło, że jakoś ciężko wszędzie przemysł gumiarski. No ale kupiłem pasek i działa. Dziękuję.
1: Pięknie, pięknie.
0: Siadaj, piątka.
1: Ja tylko...
0: piątka do powieści.
1: Ja zostawię otwarty ten kącik brazylijski. Nie będę... Wrócę po jakimś czasie do niego. Ja tylko a propos takich technicznych...
0: Co tam ci się stało techniczek, ostatnio? Tak. Może coś ci tam mogę przyjść, ale ostatnio sobie kupiłem nowy...
1: Nie.
0: Scyzoryk, to mogę tam coś ci przyjść przykręcić.
1: Drogi mój, ja jechałem samochodem i pomyliłem i zamiast płynu do spryskiwacza do tego pojemnika wlałem AdBlue. Wszyscy, którzy mają diesla, wiedzą, czym to grozi. To była wpadówka roku.
0: O nie.
1: Tak.
0: Nie mam prawa jazdy, ale brzmi to bardzo poważnie.
1: Tak, i jedynym wytłumaczeniem może być ta piosenka, którą teraz zaprezentuję. Alibi.
0: Dobrze. Alibi autorstwa?
1: Mojego skromnego autorstwa.
0: A, taki tutaj. Taki.
1: Ale dlatego, że muszę odreagować ten incydent, który wzbudził sensację na stacji benzynowej.
0: To będziemy odreagować z tobą.
1: Co to za koleś? Pomylił. Tak wszystkie panie mówiły za kasą.
0: Alibi. A, widzisz, że tak. Oficjalnie artysta Rafał Bryndal. Mm-hmm. Proszę ja ciebie.
1: Na Spotify'u.
0: Na Spotify'u tam. Dobrze.

0: Fiu-fiu.
1: No, że...
0: Co za tutaj... No, taki rockman z ciebie.
1: No, rockman, nie rockman.
0: Trochę,
1: no,
0: ja nie wiem.
1: Na saksofonie wiesz, kto tam
0: zagrał. Ja wiem.
1: Maciej Obara.
0: No, proszę ciebie. Po jednej nutce, wiadomo.
1: Jeden z najlepszych muzyków jazzowych w tym kraju.
0: W ever. O. W historii wszechświata. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak. Dzięki, Maciek, że zgodziłeś się mi towarzyszyć w tej podróży, jak to wszyscy mówią.
0: Dzięki za dźwięki, Maciek.
1: No, ale to dlatego pobyliłem te płyny, bo żyję na niby, z tego tekstu wynika.
0: O, wow, jeszcze ale to sam siebie cytuję. Niby, no, no, prawdziwy rockman, dobrze. Nie, nie, no dobrze, dobrze, fajny. Niezły.
1: Dziękuję,
0: tam,
1: że mogłem zaprezentować ten utwór, że teraz zgodziłeś.
0: No,
1: to już ma 2 lata chyba.
0: No to...
1: A ty co masz?
0: Sezonowany taki utwór.
1: Może też coś...
0: Dojrzał.
1: Od siebie.
0: No ja dasz. Też, no to ja też, no... Wyczerpuję pulę grania swoich utworów na naszych audycjach. Chociaż nie, no w sumie mam dzisiaj 2, ponieważ w zeszły piątek premierę, no jakby to powiedzieć ogólnoświatową, jakby nie patrzeć, miał nowy album zespołu Tropical Soldiers in Paradise, zwany jako TSIP. O tytule Mobil, słuchaj. I już hulał ten singiel kiedyś w naszej audycji, ale że bardzo go lubię, to sobie pozwolę go sobie jeszcze raz puścić.
1: Przenieśmy się w te tropiki.
0: Właśnie tutaj to zawsze jest ten sam kasus, wiesz, słuchaj. No idziemy na jakiś wywiad i jest tak, a no tak, łączcie takie tropikalne motywy waszej muzyce, a skąd taka nazwa? I tak, a szczerze ta nazwa tak się, wiesz, po prostu podoba nam się jej brzmienie i tak dalej. Ale...
1: To zadecydowała poezja, jak zwykle.
0: Dokładnie. Słowo wygrywa, ale też wiele osób... Znaczy, nie wiem, to jest bardzo ciekawe, bo ta nazwa budzi jakieś bardzo... no, czy skrajne, no... Zaskakujące odczucia. Jak kiedyś pewna osoba w jakimś koncercie znajoma jednego z muzyków tak podeszła i mówi, że powinniśmy zmienić tą nazwę, bo jej się kojarzy z ISIS. Tak... No dokładnie, wiesz, ale
1: ja w ogóle
0: Tropical Soldiers in Paradise i jakoś...
1: Mi się kojarzy to w ogóle... z francuskim filmem Żandarm się zreni.
0: No to do zmiany.
1: Komedia taka.
0: Dobra, przekonałeś, to jest to. To jest ta
1: chyba
0: kropla.
1: Z Louis de Fide.
0: To jest ta kropla, która przelała tą czarę Aioli. Czyli, że tak się, ale dzisiaj mi dalej dzisiaj mi żarcik się sypie, Jezus.
1: Dobra, już dajemy.
0: Dobra, do brzegu. Tropical Soldiers in Paradise. Do brzegu, a propos... Bo utwór nazywa się Ulisse.
1: Pięknie.
0: To tak, ale to nie a propos Sandora Maraja, moja i tako, a raczej o modelu Fiata Ulisse, który był swego czasu i jest ciągle w rękach jednego z naszych muzyków. Wspaniały pojazd. Fantastyczny.
1: No już gra.
0: Ulisse, dobra. Płyta do nabycia i do słuchania wszędzie.

0: taki letni numer, który wydajemy po lecie, no ale...
1: No to już z kolei...
0: Będzie na zapas.
1: Poczułem się tak letnio trochę.
0: Tak.
1: Letnio i...
0: Jest lato, to musi być letnio.
1: Tak, już skoro już wyczerpaliśmy w tych dwóch ostatnich numerach samo zadowolenie.
0: Z autoreklamy, dokładnie.
1: To może to przejdźmy...
0: Teraz będziemy kajać i...
1: Może wróćmy do tego kącika brazylijskiego.
0: O, bezpieczna przystań.
1: I też jakby nie było ten kolektyw muzyczny, to też Tropical Soldiers. To jest brazylijska grupa rapowa, założona w 1988 roku, przez wielu uznana za najbardziej wpływowy band opisujący życie młodych, biednych ludzi, nędzę, wiesz, brutalność policji, przekręty, przestępstwa. Oni, wyobraź sobie, dostali na jednym uniwersytecie honoris causa przez Instytut Filozofii i Nauk Humanistycznych, które doceniło społeczne, intelektualne, estetyczne i historyczne znaczenie grupy dla całej Brazylii. To jest niesamowite. Ja po prostu zacząłem czytać ich...
0: Ciekawe.
1: A w ogóle się ich nazwa wzięła od płyty Timamai, kolejnego
0: wielkiego
1: brazylijskiej muzyki. To jest niesamowity band, kolektyw raperski. Racionais MCs.
0: Bardzo ciekawe. To co?
1: No to jedźmy. Lecimy. Z tym doktorami honoris causa.
0: Vida Loca Part 1.
1: Może nam kiedyś dadzą za społeczne, intelektualne, estetyczne, historyczne
0: sobie znaczenie. Słuchaj, już wiesz, czy czegoś spodziewać pod choinką, wiesz. Zrobimy tam. Vida Loca Part 1. Szalone życie, część pierwsza.
2: Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde e não tava lá. Vai ver.
3: É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra nem comentar.
2: E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda.
4: Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era.
2: E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era.
5: E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro?
2: E aí, Abrão? Firmão, tudo?
5: Firmeza total, Abrão. E a quebrada aí, irmão?
2: Tá pampa. Aí, quer saber do seu pai aí? Lamentável, hein, tudo? Um sentimento mesmo, hein, mano?
5: Vai vendo, bro. Meu pai morreu, nem deixaram no interno meu coroa, irmão.
2: Você é louco. Você tava onde na hora, mano?
5: Tava batendo uma bola, meu. Tendo uma neurose, irmão.
2: Aí foram te avisar.
5: Aí vieram me avisar. Mas tá firmão, bro. Tô firmão. Logo mais tô indo na quebrada com vocês aí.
2: É quente. Na rua também tá fácil não, moro tudo. Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar a sua fé, mas tá ligado. Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga nós aí qualquer coisa, tá ligado, mano. Lado a lado nós, até o fim, moro, mano.

0: nosso Vida Louca.
1: E aí, bro, é o espião, irmão.
0: Tô com os mano aí, tô indo ali na Zona Leste ali. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, mano.
1: Eita, porra, bro, você põe a contagem, moro, mano, aí eu vou desligar. Mas manda um salve pros mano aí da quebrada aí, moro. Pro Gil, moro, mano, pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho, pro Xande, pro Dé, moro, meu. Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação não vai vir. Manda um salve pro Pinha lá, moro, bro, fica com Deus aí, irmão.
2: No, Nisla.
3: Tak.
2: A, tam ciężkie.
3: Twórczość działa na wyobraźnię. Tak, to, bo sobie no, widzisz
2: ten parkan.
3: Ten parkan, Brazylia.
2: I no, ciężary. No, ale honoriska, no, gratulacje, wspaniale, no, fantastycznie.
3: Raperzy, hip-hopowcy, tak, coś wszystko, tak doceniani wszystko byli. Słuchaj, ale wiesz, że a propos takich informacji, bo zawsze jest kącik taki z takimi informacjami, które tutaj próbuję no, dawno przekazać.
2: Nie było. Dawno nie było,
3: ponieważ
2: słuchamy,
3: to jest
2: Pale.
3: Radia Campus i ludzie powinni się trochę dowiedzieć czegoś o świecie przy okazji. Przeczytałem ostatnio, no, że podwoiła się przez ostatnie dwie dekady liczba tygrysów w Indiach.
2: To są dobre wiadomości.
3: Tak, podwoiła się, ale wszystko dlatego, że tam położono nacisk na to, na ochronę tych dzikich zwierząt.
2: Aha.
3: I po dwóch dekadach wyobraź sobie, że jest teraz tych 3700 tych tygrysów, tigerów. Nie licząc Tiger Woodsa, oczywiście, bo on nie w Indiach, tylko głupi dowcip, no dobra.
2: Dzisiaj mamy dzień ciężkich dowcipów, ale tak, idźmy w to.
3: 3700, rozumiesz?
2: Audycja wytrzyma.
3: 3700 tygrysów.
2: Teraz jest ich razem tam?
3: Tak.
2: Ale naraz w jednym miejscu?
3: Tak, to jest sprawdzona liczba, bo to ekonomista, oni lubią...
2: Ekonomiści to...
3: Oni potrafią liczyć, tak.
2: Nieomylni.
3: Mhm. No...
2: No dobrze, no to ja się bardzo cieszę, no to chyba trzeba iść do domu.
3: I czekać może...
2: Udało nam się.
3: Może jakiś tygrys zawita gdzieś tam.
2: Tak jest. Teraz moja kolej.
3: No jakby nie było.
2: Jakby nie było, no ja trochę tak jakoś, trochę nam się zagrzebił ten barszcz. Brazylii, bo ja tak właśnie przeglądam przygotowane utwory na dzisiaj i tak moglibyśmy w ogóle zmienić nazwę na, wiesz, na jakąś portugalską. Nome des, rozumiem, Padre Fio, coś takiego.
3: Czyli znowu masz Brazylię?
2: Znajomość, no nie, jakoś tutaj dbając o ten, jak to już ustaliliśmy na początku, zakładając pakt radiowy, że tutaj jakiś eklektyczny charakter musimy wprowadzać, to jakiś taki numer mi trafił przypadkiem w ręce. Mam taką, wiesz, aplikację do szukania muzyki, wiesz, że tam odpalasz i on ci tam znajduje. I ostatnio znalazłem świetne takie kojące wideo gościa, który gotuje sobie w swoim, na swoim podwórku, robi tam grilla i słucha fantastycznej muzyki. I szczerze, taki był montaż, tam gotuje i tam co tam cięcie i co nowe ujęcie, to świetny numer. Świetna playlista, między innymi właśnie był tam utwór, który teraz puszczę, czyli Da Brat z utworem...
3: Karkówka.
2: Funk the Fight. Da Brat, tak, Bratwurst to raczej tam serdelek, ale tak, Da Brat, rozumiem, że to nie od tego, ale Da Brat i też taki, no, taka oto historyjka.
3: No.
2: Żeby jest trochę odbrazylijnić naszą, ale Brazylia wraca już za moment. Ordem i progresso. Ale teraz dobra, funk the fight.

0: No i tak, to brat.
1: No i tak w ten niedzielny wieczór podczas robienia lekcji, jeszcze robi się lekcje na poniedziałek na przykład. Albo na przykład ludzie się do zajęć przygotowują, bo to już rok akademicki. Jak najbardziej wpłynął na większą...
0: Na większą, no, co... Dokąd zmierzasz?
1: Większą...
0: Ochotę do nauki, naprawdę. Na wspomnienie grilla, tak, letniego.
1: No dobrze, ja dbając o eklektyczny charakter naszego programu, postanowiłem zaprezentować grupę, która o dziwo, to już 51. program, o dziwo jeszcze nie była w naszych...
0: Była tutaj. Z dwa razy.
1: Tak?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Inny.
1: Ill Considered?
0: Ill Considered, wydaje mi się, że mieliśmy już, ale to nic złego, bo to świetna grupa i ten moment musiał nastać. Bo też właśnie myślałem, śmieszne, bo poprosiłeś mnie przed chwilą, żebym to wstawił tutaj do naszego bębna i miałem tę myśl, że czy kiedyś na pewno się dziś przewinęło. W każdym razie kontynuuj.
1: Considered. To jest ciekawy też kolektyw, bo to napędza wszystko taki duet. I oni dobierają sobie muzyków i płyty wybitne i koncerty wybitne. No i z przyjemnością prezentuję to na antenie Radia Campus.
0: To my się do tej wybitności podłączamy.
1: Tak jest.
0: Przysywamy się do tej wybitności.
1: I mam nadzieję, że muzycy zespołu Ill Considered
0: również lubią brazylijską muzykę, potrafili w bardzo

0: Piękne. Piękne, ten Ill Considered i Metropolis, to zawsze działa.
1: Zapadłem się trochę w sobie.
0: Tak. Fantastyczny utwór. Piękna kompozycja. Tak.
1: Co jeszcze się zdarzyło
0: w tym tygodniu?
1: W ostatnim okresie. O, twoja krajanka, czyli poetka z Toronto, dostała Nagrodę Nobla Literacką. Anna Carson.
0: Pozdrawiam.
1: Mhm. Poezja.
0: Jakoś tak mi się... Tak.
1: Bo dla
0: ciepło się robi. Krajanka z Toronto. Myślę, że to jakiś polonijny w ogóle jakiś wyrób.
1: Czekalo...
0: To brzmi jak hasło z krzyżówki, wiadomo. Jak...
1: Krajanka. Jakiś towar czekoladopodobny.
0: Poezja. Poezja.
1: No bo poetka dostała.
0: Anna Carson. Przyznaję się, że...
1: Nie czytałeś.
0: Nie

0: czytałem, ale był w naszym tutaj galimatiasowym trybie w naszym bałaganiarskim stylu prowadzenia audycji. Pojawił się jakiś wątek książkowy na początku, do którego miałem nawiązać, ale zapomniałem, więc teraz do niego wracam. Czy filmowy? Nie pamiętam, w każdym razie...
1: Była o książce mówiłem.
0: O książce mówiłeś, a ja mówię też o książce, gdyż tam coś był dobry żart, bo ty coś o książce z filmem czy coś. W każdym razie ja widziałem tego obcego Ozona.
1: Nie mów mi, bo właśnie dzisiaj chcę jechać na to.
0: To powiem ci tylko jedną rzecz, że największym atutem tego filmu jest książka obcy.
1: Aha.
0: Film jest bardzo dobry, bo książka jest bardzo dobra, więc jakby udało mu się nie zepsuć książki. Ale fantastyczne, w sensie przepiękny film, ale książka jest na dawno, dawno ją czytałem, jakiś czas temu i naprawdę tam są porażające kwestie i wątki, na które teraz oczywiście nie mamy czasu, bo...
1: I nie będziemy porównywać...
0: Dokładnie, bo czas leci.
1: W wersji kinowej i z serialu pewnego...
0: Utalentowanego? Masz na myśli? Nie.
1: Nie, no bo wszyscy dyskutują o tym Sexy Doll.
0: Dyskusja toczy nasz kraj na wiele temu. To może dobrze, ludzie jakoś tak angażują się w życie społeczne, publiczne, to chyba jest jakiś ważny element.
1: No dobrze, społeczny. Ale co ty teraz zaprezentujesz?
0: Ja, żeby, bo czas się nam kończy, patrzę
1: no właśnie,
0: na górę,
1: tak
0: miło,
1: tak miło,
0: no to ja korzystając jeszcze z okazji, że jest moja kolej i żeby zdążyć przed końcem, to ja wrzucam, tak się złożyło, że w tym tygodniu ma premierę jeszcze jedna moja płyta.
1: Ty to jesteś premierowy chłopak.
0: Raz na tydzień, raz na rok można. Mhm. Słuchaj. Artificiali, zespół z Trójmiasta, z Gdańska, pod przywództwem liderowatym Alicji Sobstyl, zwanej Artificialis. Wydał nową płytę.
1: Polecam.
0: I singiel z tej płyty, niezwykle romantyczny, piękny, leci teraz. Akurat tutaj chyba jest tylko duet Krzysztofa z Alicją, ale utwór jest przepiękny. Storks.
1: Polecam.
0: Polecamy. Tak. Cieszę się.

0: Artificial Historics, bardzo polecam. Mówię szybko, bo czas się kończy.
1: Tak, ja też mówię szybko, bo Coffee Stone, który jest Birmingham, a Birmingham co to drugie do wielkości miasto Wielkiej Brytanii, ma dłuższą sieć kanałów niż Wenecja. Kolebka heavy metalu, miasto z serialu Peaky Blinders. Wynaleziono tam znaczek w 1839, znaczek pocztowy i ma najwięcej parków ze wszystkich europejskich miast. Birmingham.
0: To była audycja imiońca i syna. Tyle tak. Grindel?
1: I Rafał Bryndal, nie z Birmingham tym razem.
0: Prosto z Warszawy. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy serdecznie.
1: Coffee Stone.
0: I tym lądujemy. Bez Brazylii.
1: Dozen Roses.
0: Tak jest.

0: Jestem w prawdziwym kłopocie. Ja nie mam czasu.
1: Minęła godzina 21:00.

0: tiger, first time I laid eyes on you. I say, she's a tiger. She belongs to me.
1: I'm feeling the way.
2: Rap sesja 22.04. Radio na żywo, zawsze na żywo. Nie ma tutaj żadnych puszek. Zawsze gramy na żywo. Także można to usłyszeć. Możecie do nas pisać SMS-y 886-971-971. Marcin, Natalii za sterami i po mojej prawicy wyjątkowo nie Michał. Michała serdecznie pozdrawiamy. A ze mną Bartek Skaleciński.
3: Siema, siema.
2: Killera.
3: Siema, siema.
2: Czyli specjalista od polskiego hip-hopu.
3: Tak, dokładnie. Tylko polski rap dzisiaj.
2: Tylko polski rap. Nie no, żartujemy sobie. Oczywiście jak jest Bartek, to znaczy, że polskiego rapu nie będzie. Ale będzie dużo nowości.
3: Raczej nie. Chociaż pewien polski akcent będzie, ale to później.
2: Ale będzie dużo nowości z zagranicy i chyba tylko ze Stanów dzisiaj, prawda?
3: Tak.
2: Dzisiaj będziemy zgłębiać nowości, ale nie tylko. Będzie też parę starszych numerów nawiązujących do koncertów, jakie się odbywały ostatnio. No ale też dużo nowości, bo cały czas wychodzi bardzo dużo rapu. Bartek śledzi te wszystkie premiery, wrzuca na Popkillerze raporty premier co tydzień, także też polecamy, jeśli chcecie być na bieżąco ze sceną. A od czego zaczęliśmy?
3: Zaczęliśmy od najnowszego albumu Fat Joe'a, album pod tytułem Organized Rhyme i absolutnie mój ulubiony numer z tej płyty, wyróżniający się poprzez świetny refren i świetny beat, bardzo taki, wiesz, płynący, że tak powiem, bardzo bujający. Kawałek zatytułowany Feeling Away z gościnnym udziałem Stevie'ego McKay'a, który generalnie nie wydaje za bardzo płyt solowych. Ma jedną w dyskografii płytę ze swoimi ulubionymi świątecznymi utworami. A tak naprawdę na co dzień jest trenerem wokalu po prostu. I przez ponad 10 lat, jak czytałem o nim informacje, był trenerem głosu i wokalistów w amerykańskiej wersji Voice'a, tak jak u nas jest Voice of Poland, no to tam jest Voice oryginalny chyba i tam on przez ponad 10 lat był trenerem właśnie, przynajmniej jednym z trenerów i generalnie zajmuje się też produkcją wokali i trenowaniem wokalistów i na przykład trenował czy przygotowywał Jennifer Lopez do jej trasy koncertowej w 2019 roku właśnie pod względem wokalu.
2: No dobra, rozgadaliśmy
3: tak
2: się,
3: jest.
2: To po prostu to następny
3: jedziemy.
2: Jointik,
3: jedziemy
2: i potem powiemy
3: tak
2: co
3: jest.
2: To.
4: You are unmuted.

0: Рап-сессия.
1: Окей.
0: Добре.

0: shortly. I'm royalty, honor me.
1: No to pogadaliśmy dużo wcześniej, to teraz z kolei dużo porapowali. Nie było tak, zbytnio oddechu w tych numerach, prawda? Tak, jak to się mówi, troszkę taki przegadany rap.
2: Przerapowany,
1: nawet,
2: tak. Przerapowany. Szczególnie ten pierwszy numer bez refrenu, bo to taki, wiesz,
1: ale
2: prowadzający
1: drugi też, bo
2: był.
1: Ten refren też taki gadany. No, pierwszy numer jeszcze był krótszy, ten drugi to prawie 4 minuty.
2: No tak,
1: ale
2: bo tam więcej gościnek.
1: Też, to w refrenie też nie było oddechu.
2: No nie było, no. Ale
1: od linijki do linijki.
2: Fajnie się słuchało, no.
1: No, to opowiadaj, co to było.
2: Pierwsze to było Zarface, czyli projekt Inspekta Deka i duetu 7L and Esoteric, którzy stwierdzili po prostu, że wydadzą sobie płytę z Tomem Hardym, który
1: allegedly.
2: Rzekomo niby, ale no, bo on przez lata oczywiście nikt nie potwierdził na 100%, że Frankie Pulitzer, który tutaj rapuje pod takim właśnie pseudonimem, to jest Tom Hardy, no ale de facto w wywiadzie dla Hot 97, w poranku w Hot 97, kiedy Inspector Deck promował swój solowy album, no to wygadał się de facto, że Tom Hardy to jest Frankie Pulitzer i wszystkie utwory po prostu, które są na tej najnowszej płycie Zarface, ocenianej chyba w ogóle jako najlepsza, czy też jedna z najlepszych w ich dyskografii, no mają przynajmniej jedną zwrotkę Toma Hardiego, który nawija z bruklińskim akcentem po prostu. A to był kawałek otwierający płytę. Płyta Zarface meets Frankie Pulitzer i kawałek Brothers Grimm.
1: A później, bo Zarface, czyli Inspekta Deck z Wu-Tang Clanu i 7L i Esoteric.
2: Tak,
1: duet.
2: Tak.
1: No, a na drugą nóżkę Inspekta Deck z solowej swojej płyty Dragon's Breath, oddech smoka.
2: Tak jest.
1: I tutaj w tym smoczym oddechu gościnnie w numerze Anointed.
2: Bahamadia, 7 the Genius. Nigdy nie wiem, jak napisać jej ksywę, bo się pisze po prostu tak strasznie. Jest
1: strasznie,
2: tak napisana.
1: Tak.
2: I 40 Bars bodaj. Że
1: też
2: nazywa
1: się
2: raperka.
1: Tą ksywę.
2: Także trzy raperki, ale ciekawostka.
1: I tylko jedną wiemy, jakby tak, powiedzieć i
2: tak,
1: zapisać.
2: Tak. I ciekawostka jest taka, że w tym numerze są dwie, na mikrofonie są dwie osoby, które mają zrobione na swoich debiutanckich solowych albumach okładki, zdjęcia na okładkach autorstwa Piotra Sikory. Także
1: no dobrze,
2: taka ciekawostka. Czyli właśnie Bahamadia i też Inspekta Deck. A na bicie P.A. Dre w ogóle całą płytę wyprodukował. Także taka
1: dobra, znów się zagadaliśmy.
2: Tak jest,
1: to lecimy
2: cały czas
1: z bangerem. Bang.

0: jakieś ładne outro muzyczne. Tak, tak sobie to brzmiewa. Black Milk z numerem OK Na, w którym gościnnie pojawił się chicagowski MC Saba. I w tym tygodniu mieliśmy okazję usłyszeć ten numer. W tym tygodniu to było, prawda?
1: No, w tym tygodniu. Tak. No, tak. W tym tygodniu byliśmy na koncercie Black Milk.
0: No właśnie, w środę. Mieliśmy okazję usłyszeć ten numer na żywo. Black Milk zagrał kolejny koncert w Polsce i był to, co ciekawe, pierwszy koncert w Polsce od 11 lat. Kiedyś wydawało się, że Black Milk jest u nas co chwilę, dosłownie. Od 2007 do gdzieś tam 2015, jak policzyliśmy z bratem, to można było go między Polską a Hip Hop Campem zobaczyć chyba 6 razy w przeciągu 8 lat.
1: Nieźle.
0: Potem w 2019 grał na Hip Hop Campie, to ja wtedy też miałem okazję zobaczyć Black Milka i pogadać z nim dla Popkillera. No, ale od 2015 roku nie miał okazji wrócić do Polski, także wielki powrót do klubu Jasmine, tym razem już bez zespołu, a solo, i to tak dosłownie solo, nawet bez DJ-a. Black Milk był swoim sterem i okrętem.
1: Żeglarzem.
0: I żeglarzem. I wszystko tam robił.
1: Tak. Miał komputerek. Człowiek orkiestra.
0: Puszczał bity, rapował. No a po koncercie była chwilka pogadać z fanami. Bach, chwilka. Tak naprawdę koncert trwał godzinę z hakiem, może godzina 10 minut, ale potem chyba przez godzinę Black Milk jeszcze stał przy koszulkach i płytach i ze wszystkimi słuchaczami, ze wszystkimi fanami zrobił sobie zdjęcie, podpisywał płyty i to potrwało, myślę, drugie tyle co koncert. Także w sumie sensownie to przewidziane czasowo. A wcześniej numer Black Milka Losing Out z Royce'em The 5-9 z płyty Tronic, 2008 rok. No a drugi numer, tak jak już wspomniałem, OK Na, jest to numer z tegorocznej płyty Black Milka, Ceremonial. Bardzo udany album, też zupełnie już inny niż te wcześniejsze Black Milka, ale zdecydowanie warty uwagi. I skoro jesteśmy też przy koncertowych klimatach i klubie Jasmine, to jakiś czas temu w Warszawie wystąpił też raper Wildchild, kalifornijski, razem z zespołem Omasta, i jako support przed nim zagrał MC o ksywie Belief, który też wydał w tym roku nową płytę, Believe Radio. No więc jak Believe Radio, no to też Radio Campus to jest idealny.
1: Dokładnie.
0: Idealny tutaj match, można powiedzieć, idealne dopasowanie. I z płyty Believe Radio, którą również polecamy, zagramy numer właśnie z polskim zespołem jazzowym Omasta, a także tutaj gościnnie Shirley Jones, numer o tytule African Sunshine. Jako że idzie piękna polska jesień, to trochę afrykańskiego
1: słońca.

0: Okay.
1: Okay.
0: All right.
2: Okay.
3: Okay.
2: Okay.
3: It's gonna be okay.
2: Atmosfer mówią nam, że będzie okej, okay, wszystko będzie okej. Okay. Przepiękny będzie numer. I to jest mój taki ulubiony typ numerów od Atmosfer. I oni też fajnie to łączą, bo nawet w tych numerach takich, co brzmią tak super właśnie wesoło, optymistycznie, to są takie wersy, gdzie Slack trochę z takim dystansem do siebie.
4: Kąśliwym humorem
2: trochę. Z kąśliwym humorem takim się rozprawia z różnymi takimi słabościami czy bolączkami świata, ale robi to z takim przymrużeniem oka. If you feel okay, put your hands up in front of the surveillance camera. Czyli podnieś ręce w górę i pomachaj tym kamerom, które to nas śledzą, inwigilują.
4: To. Inwigilują, śledzą, obserwują, tak, tak, tak.
2: Tak. Czy wers właśnie, który tutaj nawinął, happiness is my favorite physical feature, but I'm afraid I'll figure out that it's a mythical creature. I ja to nawet przetłumaczyłem, jak, bo zaraz dotrzemy do tematu wywiadu, przetłumaczyłem w napisach ten fragment, że szczęście to moja ulubiona cecha fizyczna, ale obawiam się, że odkryję, że to istota mityczna.
4: Dobrze.
2: No, uwielbiam takie wersje i w ogóle super track z płyty Word, dobrze pamiętam?
4: Nie, z płyty All, teraz kurczę, żebym ja zobaczył, co to jest za...
2: Z płyty?
4: No właśnie, żebyśmy zobaczyli.
2: So many other realities exist simultaneously.
4: Dokładnie.
2: To też piękny tytuł płyty, tak no. Wiele
4: oni mają w ogóle
2: rzeczywistości istnieje współcześnie i to jest tytuł albumu. No nic, Atmosfer, a nawet wszystko. Atmosfer z tej okazji dzisiaj, że na Popkillerze ukazał się nasz wywiad popkillerowy z Atmosfer, ze Slagiem i z Entem. Ulubiony duet Michała.
4: Tak jest.
2: Także jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie Michała. A na popkiller.pl i na YouTube'owym kanale Popkiller TV Plus jest nasza 40-minutowa, bardzo konkretna, taka przekrojowa rozmowa z Atmosfer, także polecamy. Bartek tutaj odpowiedzialny za tłumaczenie.
4: Tak jest, Atmos Calls.
2: Atmos Calls, tak jest. No i super, to było w ogóle super wydarzenie. Koncert miał miejsce w majówkę, wtedy też opowiadaliśmy na świeżo po koncercie w audycji o naszych wrażeniach. No a teraz wleciał długo wyczekiwany przez legion fanów wywiad z Atmosfer, pierwszy nasz popkillerowy, także polecamy. I na drugą nóżkę kolejny numer z katalogu Atmosfer i numer, który zagrali wtedy też podczas koncertu i grając go Slug zszedł ze sceny, wszedł w publikę i chodził w koło wśród ludzi. No generalnie ogień. To tak jak rozmawiałem dzisiaj z bratem, że to chyba... No Mateusz mówi, że Busta Rhymes najlepszy rapowy koncert w tym roku, a ja nie wiem, czy Atmosfer to nie był najlepszy rapowy koncert, na którym byłem w tym roku.
4: Mój też może być.
2: Naprawdę
4: tak.
2: Czysta esencja hip-hopu, świetny emceeing, DJ, kontakt z publiką. No,
4: czysta hip-hopowa energia.
2: Czysty hip-hop, czego chcieć więcej. Także posłuchajmy numeru z debiutanckiej płyty Atmosfer z roku 97, Overcast. Numer o tytule Sound is Vibration.
5: I'm sparked, waiting for the dark to hit. Cause once the moon gets above my apartment, I catch fits for starting shit. I'm smart with it, I give it that special touch when I push it. Cause I'm also a label rep, and I can't allow

0: No Bartek, broń się teraz z tego, co to za wybór. Proszę bardzo przeczytać tytuł numeru.
1: Strip Show.
0: No właśnie, to godzina taka.
1: No już po 22. No. No,
0: żeś wybrał numer.
1: No. Nie, no wybrałem z prostego powodu, bo to pierwszy singiel z nadchodzącej nowej płyty M.E.D., który wraca do solowego nagrywania chyba od 2011 roku, jeżeli nie liczyć tych jego kompilacji z serii Bang
0: Your Head. Ale to nie można tak liczyć trochę, bo była płyta z Blue i z Madlibem.
1: Ale ja mówię stricte o solowym. To jest, będzie, wiesz, pierwsza solowa płyta.
0: Ale generalnie nie miał aż tak długiej przerwy. Wydawał projekty, tylko że właśnie
1: tylko w
0: bardziej...
1: W kooperacjach,
0: nie?
1: Z D. Claimem jako LMD, z Blue, z Guilty Simpsonem, tak. No i teraz wydaje płytę 13 listopada pod tytułem Believe,

0: Don't Grieve. Także bardzo na to czekam.
1: No dobrze, no to, to czekamy na album Meda i polskiego, i kalifornijskiego.
0: Tak jest.
1: Polskiego.
0: Pozdrawiamy
1: Meda,
0: polskiego.
1: Słucha, jeśli słucha. A i pozdrawiamy Andy'ego, dzięki za SMS-y. Andy, bit od pomidora, nie wiem kto wysłał SMS-a o treści bit od pomidora, ale pomidora też pozdrawiamy, kimkolwiek jest. Chłopaków z Malucha klasycznie też. SMS-y możecie jeszcze pisać przez 10 minut. A my mamy jeszcze parę tracków. Proszę zapowiedzieć kolejny utwór, panie kolego.
0: Your Old Druk, A. Reese i Master Ace w kawałku Pawlowian Effect. Czyli jeszcze? Już myślałem, że puszczamy.
1: Nie, w sumie nie musisz. No dobra, to puścimy.
0: No. Powiemy...

0: Morgan Effect, Your Old Drug i Mastase tutaj z gościną z Rodko Fajną.
1: Jeszcze, tak. Z nowej płyty Your Old Druga, Bread and Butter, czyli chleb i masło.
0: Bardzo apetyczna.
1: Tak jest. Nowa płyta, która mi się bardzo podoba. Myślę, że będzie w mojej topce w tym roku, tak?
0: Będziesz zainspirowany tą płytą teraz jeść chleb z masłem?
1: Nie, raczej nie. Czy wiesz, jem na co dzień, to wiesz. Czym mam się inspirować tutaj?
0: No dobrze, to jest pozytywny wątek na koniec. A jeszcze zanim się pożegnam, zleciała nam ta godzina, to jeszcze jedna świeżynka. Cardinal Official, kanadyjski raper, który kiedyś się szykował na bycie wielką gwiazdą mainstreamową, a potem ten tron przejął Drake, jeśli chodzi o Kanadę. Tak. Cardinal wrócił z nowym albumem Firestarter Volume 2 Everyday Sometimes. Codziennie, czasem, borym lasem uciekamy. Tak Heavy jest. Is the Head to tytuł tego utworu. Rap Sesja, Marcin Natali, Bartek Skolasiński. Yes, sir. Zapraszamy na PCO. Facebooka, gdzie będzie odsłuch całości, jakieś piękne zdjęcie ze studia, tracklista.
1: Tak jest.
0: No i życzymy wam pięknego tygodnia, dużo dobrego hip-hopu.
1: Yo.
0: I słyszymy się za tydzień.
1: Trzymajcie się.
0: Cześć.

0: Rap-sesja. Akademicki Radio Campus.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj oddali głos dwojgu artystów, Timnach i Mario, podczas festiwalu Mostra w roku 2025 dali wspaniały występ i chciałbym, abyśmy dzisiaj posłuchali nagrania właśnie tegoż. I jest to możliwe za sprawą Hawk Radio, projektu, który specjalizuje się w serwowaniu tej głębokiej, nieco bardziej otwartej na eksperymenty i subtelności elektroniki. Posłuchajmy zatem, co mają do opowiedzenia Timnach i Mario w swoim występie, który, jak wspomniałem, został zarejestrowany podczas festiwalu Mostra w czasie edycji z 2025 roku. Słuchacie audycji Synteza FM, jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze na antenie Radio Campus. Tymczasem Timnach i Mario. Słuchamy.

I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega do mety. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoją Timnach i Mario. Dwoje wspaniałych, utalentowanych artystów, którzy eksplorują te nieco głębsze, bardziej zniuansowane rejony świata muzyki techno. To nagranie zostało zrealizowane podczas festiwalu Mostra w trakcie edycji z 2025 roku i dzięki serii Hawk Radio możemy wracać do niego i słuchać tych wspaniałych dźwięków. Zachęcam Was do sięgnięcia do twórczości zarówno Timnach, jak i Mario, jak również do eksplorowania serii Hawk Radio. Jest tam bowiem sporo ciekawych opowieści. To byłoby wszystko. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Zapraszam do naszej kolejnej wędrówki. Już za tydzień audycja Synteza FM, jak zawsze w niedzielną noc między godziną 23 a północą na antenie Radio Campus. To godzina wspólnych przechadzek przez te nieco mniej oczywiste rejony świata muzyki elektronicznej. Dziękuję za dziś. Kłaniam się, Michał Wolski, i zapraszam do naszego spotkania już za tydzień. Dobrej nocy, dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

niedzielę o godzinie 20.

Facebook.com/RadioCampus